Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. I ej, ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest...

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Nic już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: World Outside.
1: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wskać stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie spływa pod

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

wtedy.

0: książka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
1: Sam na siebie kładę linę, kiedy liczę na ten los, powoli zawrócę.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Love.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Trigger.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze

swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

0: trust in God, blocks and dollars. I might swerve in that corner, whoa, whoa. Hold on tight, cause I tweaking this bitch, I let go.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Radio Cenzura pod tytułem Odkryj w sobie moc, gdzie ja razem z moją współprowadzącą Agnieszką dzielimy się z Wami inspiracjami, doświadczeniami, narzędziami z nadzieją, że będziecie mogli ich użyć tak naprawdę każdego dnia, kiedy tylko potrzebujecie. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, chciałam Was bardzo serdecznie tutaj powitać i przedstawić się, powiedzieć parę słów o mnie i o Agnieszce. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem life coacherką i fascynuję się pracą z emocjami, tak samo jak Agnieszka, i również pracuję z głęboko z oddechem. Agnieszka jest life coacherką i zajmuje się tappingiem. Ogólnie skupiamy się na tych audycjach. Rozmawiamy o życiu tak naprawdę, prawda? Rozmawiamy o różnych aspektach życia, czy to jest praca zawodowa, czy to jest biznes, czy to są emocje. I zawsze, zawsze wyciągamy jakieś piękne wnioski, więc mam nadzieję, że tutaj z nami zostaniecie i będziecie z nami się tutaj. Podzielicie się z nami Waszymi opiniami po tej audycji. Jeżeli spodoba Wam się ta audycja, mamy mnóstwo audycji, które już nagrałyśmy. Zapraszamy Was do www.radiocenzura.pl, do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie mnóstwo audycji, które my nagrałyśmy, jak również audycji innych wspaniałych prezenterów, na które warto naprawdę zwrócić uwagę. Dzisiejszy temat będzie, wydaje mi się, tak troszeczkę bardziej skierowany dla kobiet, aczkolwiek myślę, że mężczyźni też bardzo dużo z tego będą mogli wybrać. Czemu trudno jest być dla siebie dobrą, bądź dobrym? Ale myślę, że kobiety tu chyba mają takie większe tendencje do bycia taką bardziej surową dla siebie. Także myślę, że to będzie bardziej dla kobiet. Dlaczego jesteś dla siebie surowsza niż dla innych i jak to w końcu zmienić? I myślę, że ten temat jest taki bardzo, bardzo ogólny i myślę, ponieważ pracuję z kobietami, tak samo jak Agnieszka, bardzo często kobiety, z którymi pracujemy, tak jakby troszeczkę wchodzą w ten schemat, prawda? Bycia surowym dla siebie. Bardzo często to widzimy. Dlatego mówię, że chyba bardziej kobiety niż mężczyźni. Kobiety są dużo surowsze dla siebie. Jak uważasz, Aga? Myślisz, że to jest, że zgadzasz się z tym, bo znam dużo mężczyzn, znam dużo kobiet, ale wydaje mi się, że my jako kobiety jesteśmy dla siebie bardzo surowe czasami. Jesteśmy dla siebie takie bardzo wręcz, aż za bardzo wymagające.
2: Myślę, że chyba coś w tym jest. Zaraz to rozwiniemy dla Was, ale też przyszła mi do głowy taka opowiastka. Często się mówi o takiej sytuacji, kiedy kobieta wstaje, szykuje się godzinę, dwie, make-up. I w ogóle, wiecie, jakiś outfit, jakieś piękne, pięknie wygląda, jakiś super ubiór, i idzie do lustra i zastanawia się, czy rzeczywiście zrobiła wystarczająco, żeby super wyglądać, czy ona rzeczywiście może tak wyjść, gdzie facet, mężczyzna wstanie, rozczochrany, weźmie, obleje wodę, twarz sobie wodą i wstaje, robi pozę Supermana i mówi, ale jestem zajebisty. I coś w tym jest. Ja myślę, że mężczyźni ogólnie mają chyba więcej w sobie luzu, aczkolwiek wiem na pewno, że mężczyźni cierpią, jest na pewno wiele mężczyzn, którzy cierpi w takiej samotności. Nadal gdzieś tam jest takie przekonanie o tym, o tej delikatności i czy te kobiety mają mieć tą delikatność i na jakim poziomie, czy faceci. I tak wydaje mi się, że dużo chyba mężczyzn może się kryje też z takimi swoimi, z taką krytycznością też, ale myślę, że faceci na pewno mają chyba więcej do siebie ulgi, dystansu i takie, no tego dystansu, ten dystans, nie? Tak mi przychodzi tutaj do głowy. Myślę, że Ogólnie, bo pytanie jest, dlaczego jesteśmy dla siebie bardziej surowsi niż dla innych, prawda? Tutaj sobie też to powtórzę, bo takie. I jest łatwiej wspierać drugiego człowieka, jest łatwiej powiedzieć komuś miłe słowo, na przykład na zewnątrz, mi się wydaje, bo jesteśmy obserwatorami i nie żyjemy w tej rzeczywistości, nie mamy tych emocji chyba z tym związanych. Takie ja mam zawsze postrzeganie, nie?
1: I tak jakbyś patrzyła na zewnątrz swojego pudełka, prawda? Taki całkiem inny sposób na to patrzysz.
2: Tak, prawda? I tak sobie myślę w tej podróży, że fajnie byłoby coraz częściej i praktykować tak bardzo mocno właśnie to patrzenie na przykład w to lustro, nie? I patrzenie na siebie w tym lustrze poprzez pryzmat właśnie. Jakby to było, gdybym ja rozmawiała z tą przyjaciółką, czy z tym znajomym, czy co ja bym wtedy powiedziała? Bo kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, albo gdzieś się odnosimy do sytuacji drugiej osoby, no to my nie mamy emocji. No, ja nie mówię, bo ja często też przeżywam, jak ktoś mi coś powie, czy coś, ale to jednak ja mam świadomość tego, że to nie jest moje życie. I jest o wiele łatwiej. Więc. Fajnie, fajnie zdawać sobie z tego sprawę, że często ta surowość w nas wychodzi chyba z tego, że nie chcemy usłyszeć siebie i tych swoich emocji. Tak ja sobie myślę też troszeczkę z doświadczenia i ogólnie bardzo surowa byłam kiedyś do siebie, ale też byłam krytyczna do innych, także to też nie ma tak, że jesteśmy surowi do siebie, a do innych, wiecie, bo też człowiek też może dać drugiemu człowiekowi to, co sam w sobie trzyma, nie? Ale często my budujemy tą iluzję i ta iluzja właśnie tworzy to, że na zewnątrz dajemy światu to, czego tak naprawdę być może my pragniemy, ale nie jesteśmy w stanie sobie tego dać, nie potrafimy. Prawda? Więc dla mnie na pewno takie głębokie poczucie wa własnej wartości na pewno było kluczem do tego, aby móc troszeczkę zdystansować się do moich wad, do moich pomyłek i zaakceptować, że tak powiem, wszystkie części mnie i troszeczkę odpuścić właśnie ten krytycyzm, tą surowość w sobie. To był bardzo duży klucz, bo bardzo często ludzie próbują stworzyć tą lepszą wersję siebie poprzez odsuwanie tej drugiej wersji siebie, ale jakby która wersja jest lepsza? Bo ja uważam, że patrząc na nasze zalety i na nasze te słabsze strony, to jest naprawdę takie niesamowite, że to, co może być naszą słabszą stroną tu w tej sytuacji, to możemy naprawdę to obrócić w mocną stronę w innej sytuacji, że to wszystko jest tutaj potrzebne, prawda? To tak jak nawet zawsze rozmawiamy o emocjach tutaj z Anią i rozmawiamy, że ten płacz jako emocja, tak nie płaczmy nad sobą całe życie, ale on też jest potrzebny w pewnych sytuacjach, żeby uwolnić pewne rzeczy i emocje. Więc znowu tak wracamy, tak z mojej perspektywy, znowu wracamy do tej perspektywy, nie? Jakby, żeby zawsze móc się odsunąć. I właśnie, kiedy powiedziałaś o po takim porównaniu kobiety i mężczyzny, to tak pierwsze, co mi się nasunęło, że mężczyzna chyba, ale jeżeli jacyś mężczyźni nas oglądają, to podzielcie się proszę. Chyba tak z mojej perspektywy, że mają chyba więcej dystansu do siebie. A my tak wszystko na poważnie bierzemy, personalnie, wiecie. No nie?
1: Tak, wiesz co, Aga, i dziękuję Ci za to, bo ja nie miałam na temat, jak mówiłam, że dla kobiet ta audycja będzie bardziej, jak nie chciałam dyskryminować facetów. To nie chodziło o to. Wydaje mi się, że my kobiety jesteśmy takie bardziej, nie chcę powiedzieć delikatne, bo ja nie uważam, że my jesteśmy delikatne. Ja uważam, że my jesteśmy bardzo często bardzo mocne i właśnie z tej mocy też bierze się ten krytycyzm. To, że jesteśmy dla siebie takie surowe, że chcemy cały czas robić więcej, że chcemy cały czas się ulepszać, że chcemy jeszcze więcej, prawda? Wydaje mi się, że mężczyźni, nigdy nie byłam mężczyzną, więc nie wiem. Wydaje mi się, że mężczyźni, ja mam nastolatka w domu i wiem, że on tak samo przeżywa emocje jak my, kobiety, tylko że w inny sposób to okazuje. I wydaje mi się, że mężczyźni Znowu nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że mężczyźni, oni mają taki bardziej, jak to powiedzieć, krócej pamiętają. Czyli na takiej zasadzie, że coś zrobiłem, ok, coś nie poszło tak, zamykam to i zastanawiam się na czym, jak idę dalej. Tak mi się wydaje. Znowu my kobiety jesteśmy takie, że rozpatrowujemy, patrzymy, że krytykujemy, co mogłyśmy zrobić lepiej, jak mogłyśmy zrobić lepiej. I to nie jest często gęsto w takim, o co mogłybyśmy zrobić lepiej, tylko dlaczego ja to tak zrobiłam. Dlaczego ja w taki sposób powiedziałam, co jest ze mną źle. Wydaje mi się, że to chyba bardziej w taki sposób jesteśmy inne od mężczyzn, aczkolwiek, tak jak mówię, faceci, jeżeli tutaj jesteście, proszę, dajcie swoją opinię, bo to jest moja opinia z tego, co obserwuję. Powiedziałaś coś, Aga, tam takiego pięknego, że szukamy często, gęsto, i my się z tym spotkałyśmy podczas naszej drogi rozwojowej, że często próbujemy stworzyć jakąś inną wersję siebie poprzez tworzenie czegoś nowego. Ale znowu wrócę tutaj do czegoś, co jest jednym z najważniejszych dla mnie chyba tematów teraz, akceptacja. Jeżeli to, że nie można stworzyć tak naprawdę nowej osoby, jeżeli nie zaakceptujemy, bo to nawet nie chodzi o tworzenie nowej osoby, prawda? To nie chodzi o tworzenie czegoś. Ja osobiście byłam nauczona tak, że muszę napisać siebie z przyszłości i zacząć się zachowywać jak ta osoba. Kompletnie dla mnie to nie działało. Bo ja nie jestem tą osobą, ja jestem sobą, prawda? I wydaje mi się, że tutaj akceptacja gra dużą rolę. Zaakceptowanie to, jaka jesteś, gdzie jesteś, w jakim momencie życia jesteś. I z tego momentu możemy sobie powiedzieć, ok, akceptuję, że byłam dla siebie złą. Bo popatrz się, nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja miałam nieraz tak, że byłam dla siebie złą, a potem sobie mówiłam, Boże, co się ze mną dzieje, co jest ze mną nie tak, że ja jestem taką złą. Dla siebie. Czyli takie masło maślane, takie kółko się tworzy, tak? Że niby chcę tutaj się poprawić, że niby tutaj chcę coś zmienić, ale próbuję to zrobić poprzez krytykę, krytykowanie samej siebie. Nie wiem, czy ktokolwiek z tym zarezonuje, myślę, że na pewno ktoś taki się znajdzie, ale ja w taki sposób przez bardzo długo działałam, że nawet w rozwoju personalnym, jeżeli chciałam zmienić jakieś nawyki, często gęsto było tak, że próbowałam, próbowałam, próbowałam, nie wychodziło, byłam. I zamiast być dla siebie tą najlepszą przyjaciółką, tak jak ty mówisz, popatrzeć na siebie w lustrze i zacząć mówić do siebie jak najlepsza przyjaciółka, ja byłam swoim największym krytykiem, bo co jest ze mną nie tak. Tak?
2: Bo trzeba rozgraniczyć, nie? Trzeba rozgraniczyć taką szczerość ze sobą, nie? I właśnie co możemy zrobić inaczej, bądź lepiej, właśnie z taką destrukcyjną krytyką, nie? Ta destrukcyjna krytyka to jest taka troszeczkę skaza nam tej naszej tożsamości, kiedy my myślimy, że właśnie coś jest ze mną nie tak, nie? I ta tożsamość tam po prostu właśnie wtedy. Dlatego mówię, ta wartość siebie, to głęboka wartość siebie, ale też słuchajcie, poczucie wstydu w ogóle. Bardzo dużo się mówi o strachu, nawet poczucie winy, nie? Bardzo rzadko widzę. Może teraz wysyłam do wszechświata, żebym. Ale tak jakoś nie. Dużo ludzi nie mówi o tym poczuciu też wstydu, nie? Jak ono tak jakby troszeczkę takie znamie daje na naszej tożsamości, i właśnie kiedy poprzez tą krytykę my tak naprawdę zastanawiamy się, co z nami jest nie tak, nie? Nawet wiele ludzi, którzy wchodzi na ścieżkę rozwoju osobistego, oni wychodzą z tej perspektywy. Ja jestem tutaj, bo coś ze mną jest nie tak.
1: Czyli muszę siebie naprawić, bo nie jestem wystarczająco dobra, prawda?
2: Prawda? I też powiedziałaś coś takiego mocne i mocnie, i tak od razu mi się też tutaj, od razu mi takie coś przyszło na myśl a propos właśnie porównania tych też dwóch słów. Czy ja staram się być właśnie mocna, nie? Czyli być może kreuję jakąś iluzję, czy po prostu wykorzystuję tą swoją moc, nie? I jakby. I te kreowanie w ogóle tej odporności właśnie psychicznej. Bardzo często ludzie się załamują, bo kreowanie odporności takiej psychicznej, emocjonalnej wiąże się, to takie zrozumienie wiąże się z tym, że myślą, że muszą właśnie być mocni. I bardzo często poprzez to, że musimy być mocni, to kreujemy wokół siebie ścianę, taką
1: Tak.
2: iluzję, gdzie tak naprawdę ta delikatność i poprzez odzyskiwanie swojej mocy, poprzez delikatność i tak naprawdę to jest takim naszym atutem, to jest tą taką odpornością, to buduje tą taką wielką odporność, ale znowu, to jest generalnie, może już teraz tak aż tego ludzie nie postrzegają, ale pamiętam jak dorastałam, to był ogromny wstyd. Jesteś słaba, nie? Jesteś słaba, zwłaszcza dla chłopców, dla mężczyzn, ale mówię, myślę, że tutaj może wszyscy tak naprawdę trochę dla siebie wezmą. Ja na pewno uważam, że większość mężczyzn ma do siebie więcej dystansu. I też obracają więcej rzeczy w żart, w zabawę. I to też jest takie uwalniające trochę, więc ja ogólnie miałam przyjemność pracować i z kobietami, i też w firmach, gdzie pracowałam z mężczyznami, i naprawdę było takie, tam taka lekkość była. Ja nie mówię, że tam nie było problemów ani nic, ale oni bardzo dużo rzeczy w żart potrafią obrócić też, nie? Co my, kobiety z kolei, nasza odpowiedź jest na to kardynalna, nie? Że trzeba troszeczkę być jednak takim bardziej poważnym na temat życia, nie? Ale jednak, wiecie.
1: Po
2: Jakby
1: prostu
2: mi się
1: mężczyzn.
2: podoba ten taki trochę balans, nie? Jakby, że może jednak większość kobiet zbyt poważnie podchodzi do pewnych rzeczy i bierzemy to po prostu bardzo personalnie. A kiedy ja biorę coś personalnie, to ja od razu się utożsamiam z tym. A jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją wokół nas, dla nas i nie mają nic wspólnego z naszą tożsamością, ale my utożsamiając się z tymi sytuacjami, ludźmi. No, po prostu cierpimy z tego powodu bardziej, nie? No, bo w tym momencie, no, ale to co ze mną jest nie tak, i nawet właśnie tutaj, nie? Tutaj, jakby w trakcie takiej samorefleksji, ale co jest ze mną nie tak, nie? Jakby, więc to też jest takie ciekawe.
1: Piękne, wiesz co? Tutaj sobie zapisałam, wrócę troszeczkę do tego słowa moc. Moc, że jesteśmy mocne, tak? Czyli moc i
2: I
1: bycie mocnym.
2: pamiętajcie, kochani, bo ta audycja to jest odkryj w sobie moc.
1: Dokładnie, ale co chciałam powiedzieć, że moc, bycie mocnym, to nie jest koniecznie robienie, robienie, robienie. Pchanie do przodu. Wydaje mi się, że ta poczucie mocy to jest ta wewnętrzna siła.
2: O, pięknie to opisane.
1: To nie jest to, że my musimy iść naprzeciw wszystkim sytuacjom, że my musimy być nie, jak to się mówi, tacy nie do zabicia, że my musimy przeć. To chodzi o to, żeby czuć tą moc, tą wartość siebie. I to jest podróż. To nie, jeżeli tej mocy nie czujesz, to jest całkowicie okej. To jest droga. To jest podróż, przez którą aż normalnie czuję gęsią skórkę. To jest ta podróż, przez którą bardzo warto przejść. To nie jest łatwa podróż, ale jak już się poczuje tą wewnętrzną moc, to co ty, Aga, powiedziałaś nawet, że my identyfikujemy się z ludźmi, z sytuacjami, które tak naprawdę my jesteśmy my, sytuacje to są sytuacje, ale często, gęsto, jeżeli coś nam nie pójdzie, to na przykład coś nie wyjdzie, to jeżeli nie mamy tej wewnętrznej mocy, to bierzemy, że coś jest z nami nie tak, ponieważ nie wyszło. Nie, bo nie wyszło, bo nie wyszło, bo czasami sytuacje, rzeczy nie wychodzą, prawda? Tylko patrzymy na siebie przez pryzmat tego, co się stało. Prawda?
2: Tak, i no po prostu wchodzimy w to, utożsamiamy się z tym, gdzie warto się jednak zdystansować jako obserwatorzy i tak troszeczkę z innej perspektywy popatrzeć na to wszystko, nie? Jakie są jeszcze powody? Zastanawiam się, może tutaj porozkminiamy jeszcze, jakie są w ogóle powody też właśnie tego takiego surowości do siebie, samokrytycyzmu, nie? Bo tak też pomyślałam sobie, może jakieś takie przykłady też dać, nie? Tak teraz, wcześniej rozmawialiśmy na poprzednich audycjach bardzo dużo o tym, w jaki sposób, czy w ogóle jesteśmy wspierający dla siebie, czy się sabotujemy, jeżeli mamy takie wspierające postrzeganie tego, czego pragniemy, to co wtedy robimy, co działa, jeżeli mamy sabotujące, nie? I takie warto zwrócić uwagę na te właśnie sabotaże, nie? Co nas sabotuje i dlaczego. I to niekoniecznie dlatego, że nasze życie w ogóle przeciwko nam cały czas gra, bo ja de facto naprawdę spotkałam na swojej drodze wielu ludzi, do których przychodzi wiele pięknych rzeczy, ale oni to postrzegają, że to jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe i blokują w ogóle tak naprawdę to doświadczenie dla siebie, bo znowu być może nie czują, że zasługują, być może nie wierzą, że mogą, prawda? I więc ta wewnętrzna siła, o której tu wspomniałaś, bardzo pięknie to opowiedziałaś, ta moc, ta wewnętrzna siła. To jest tak naprawdę, bazuje na zrozumieniu, pełnym zrozumieniu. Jeżeli już naprawdę mam w sobie tą surowość, jeżeli na każdym kroku zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, to warto sobie zdać sprawę z tego, dlaczego, skąd to pochodzi. Kiedy ja pierwszy raz w ogóle tak pomyślałam, w jakich sytuacjach ja tak myślę, tak troszeczkę zrobić taką analizę i zrozumieć, skąd to w ogóle pochodzi. Nie? Dlaczego tak jest? Dlaczego ja myślę, że ze mną jest coś nie tak?
1: To ja bym tu jeszcze dodała, co ja bym tu jeszcze dodała, to takie zadanie sobie pytania w momencie albo troszeczkę po tym momencie, kiedy zaczniemy się tam być dla siebie surowym, co spowodowało, że ja tak dla siebie teraz na siebie zareagowałam? Czyli jaka sytuacja? Ja to nazywam po swojemu, po angielsku, nieważne. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie są te triggery. Czyli co powoduje tak naprawdę to twoje uczucie, że okej, coś ze mną jest nie tak. Bo jak popatrzymy sobie wstecz i zobaczymy, jaka to była sytuacja, możemy wtedy siebie zapytać, okej, co wtedy myślałam? Co wtedy zrobiłam? Czyli zrobić sobie taką analizę, taką wsteczną, prawda? I wtedy, jak już będziemy bardziej takie świadome, bo świadomość jest tutaj bardzo ważna, prawda? Bycie świadomym tego. Czyli jak zobaczymy sobie te sytuacje, okej, zobaczymy, co się stało, dlaczego tak zaczęłam sobie myśleć. Może jaki chciałam mieć rezultat tego działania i które nie wyszło, prawda? I co ja myślę, że to o mnie znaczy? To, że nie wyszło, co to o mnie znaczy? Że jestem nieudacznikiem, że jestem, nigdy mi się nie uda, że cokolwiek. I popatrzeć sobie na to, po prostu zrobić taką analizę. Zrobić sobie taką analizę. I wtedy z tą świadomością można zacząć to zmieniać. Bo świadomość tutaj wydaje mi się, że jest takim bardzo kluczowym, takim wielkim kluczem.
2: Ale chciałabym też tak tu dodać, że świadomość, ale zrozumienie.
1: Tak,
2: Bo
1: okej, tak, zgadzam się.
2: świadomość jakby pierwszy ten krok, nie, że coś jest nie halo, nie? Za dużo narzekam, coś jest nie halo. Ale właśnie to zrozumienie, bardzo dużo ludzi na tej świadomości poprzestaje i nie rozumieją swoich zachowań i nie potrafią iść do przodu, bo nie rozumieją. Ale znowu, dystans to jest słowo klucz tutaj, bo jeżeli nie mamy do siebie dystansu i do życia, no to nikt nie będzie chciał wchodzić w to zrozumienie i nie daj Boże coś tam odkopać, nie? Jakiegoś trupa wyciągnąć z szafy na przykład, nie? A często to idzie falowo. Często nie tylko jeden wypada z tej szafy, także bardzo dużo ludzi się tego obawia, ale właśnie kiedy mamy ten dystans do siebie, bardzo przez całe życie mam takie coś w sobie, taki żart też, nie? Lubię żartować, poczucie humoru. Aczkolwiek, a propos poczucia humoru, to miałam za duże to poczucie humoru, bo to jest ciekawe, słuchajcie, chciałabym na to zwrócić uwagę. Często miałam taki pattern, taką reakcję na świat, i to pewnie była moja własna ściana, że na przykład śmiałam się sama z siebie, nie? Ha, ha, ha. I to mi się wydawało przez wiele lat takie. Wiecie, czasami żartobliwie możemy coś powiedzieć, ale takie śmiać się z siebie to też nie jest ładne. I ludzie później śmieją się z siebie razem z tobą. Ale to już mi nie do końca pasowało. Ale
1: Czyli
2: ten
1: to jest
2: też
1: taka
2: taki
1: esencja
2: szacunek.
1: tego. Tak, że jeżeli się śmiejesz, bo śmiać samego siebie jest dobrze, jeżeli to jest takie pozytywne, jeżeli to nie wnosi w ciebie takie, nie upiera w ciebie, nie triggeruje jeszcze tej takiej właśnie tych negatywnych emocji. Że o Boże, jestem głupia. I to
2: Obracałam tą
1: jest.
2: krytykę i surowość w żart, aby stworzyć iluzję, że tego nie widzę. Prawda? Ale później, po jakimś czasie, kiedy ludzie zaczynali tworzyć ze mną tą iluzję, no bo przecież dlaczego nie? Przecież nas zapraszasz do tego cyrku, nie? No to pośmiejmy się razem. No to już mnie to bardzo bolało i nie mogłam przez wiele lat tego zrozumieć, więc to zobaczcie, jaką też iluzję człowiek kreuje. Poczucie humoru jak najbardziej, zdystansować się troszeczkę z żarcikiem, tak? Przecież życie to nie powinno być też takie. Wystarczająco mamy, słuchajcie, wszyscy na głowie takich rzeczy. Też trzeba troszeczkę właśnie z takim poczuciem humoru, ale też trzeba wiedzieć ta granica, ten balans z tym wszystkim. Bo u mnie to było jednak niezdrowe. Próbowałam sama przed sobą ukryć to, że to nie jest, że to jest, wiecie, że to mnie boli tak naprawdę. Więc to też było takie ciekawe ogólnie. Nie wiem, czy ktoś z Was też tak ma. Podzielcie się w ogóle. Pod postami radiocenzura, pod postami tam często wkłada nasze linki też, zaproszenia, więc pod tymi postami myślę, że jest fajnie też się podzielić jakimiś przemyśleniami. No i to jest ciekawe, bo ile głów, to tyle będzie percepcji, nie? I czasami mamy te percepcje, sami z sobą się kłócimy. I sami, ale jedyne, co trzeba zrobić, to właśnie się oddzielić od tego po prostu. Nie?
1: Nawet
2: Ale oddzielić się.
1: wypisać sobie na kartce te percepcje, wyrzucić je z siebie. Bo powiedziałaś coś fajnego, czasami kłócimy się sami ze sobą i to jest okej. I to jest całkowicie okej. Tylko, żeby z tej kłótni nie wyszło znowu, że co jest ze mną nie tak. Żebyśmy nie weszli w ten negatywizm, tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie, jeżeli wypiszemy sobie wszystko na kartkę, i ja czasami tak robię, wypisuję sobie moje emocje, moje myśli, moje zachowania na kartkę i wtedy sobie analizuję. Wtedy staram się zrozumieć to, co ty, Aga, powiedziałaś, bardzo kluczowe słowo, zrozumieć dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, co to powoduje, dlaczego ta wewnętrzna walka we mnie jest. Prawda? I wtedy. Jeżeli to przeanalizujemy, możemy tak naprawdę zacząć z tym pracować.
2: Tak. Tylko nie analizujcie za dużo też, kochani, nie? Bo to dlatego też warto pójść, znaleźć jakiegoś specjalistę. Jest teraz tyle naprawdę tego na rynku, warto po prostu sobie poszukać, co jest co jest właściwe dla was, nie? Jakiego rodzaju specjalistyczna wiedza mogłaby pomóc odkopać, że tak powiem, te tajniki naszej wiedzy ukryte bardzo, bardzo głęboko w podświadomości, których czasami nie jesteśmy w stanie nawet ciężko zrozumieć. W ogóle wiecie co? W tym wszystkim, jak jest ta świadomość, to zrozumienie, potem przychodzi takie trochę poczucie winy, kiedy już człowiek rozumie tak naprawdę i też to jest też proces, kiedy w tym poczuciu winy trochę, ja przynajmniej trochę się obwiniałam, najpierw było to ze mną jest nie tak, a potem troszeczkę tak się obwiniałam, dlaczego ja to sobie robiłam, nie? I to jest taki też proces i trzeba pamiętać, że ten proces, te wszystkie kroki, no muszą być gdzieś tam do przejść, to znaczy może nie to, że muszą, ale warto je przejść, tak jak tu Ania wcześniej powiedziałaś. Próbujemy przeskoczyć te niektóre kroki, ale z jakiegoś powodu zawsze nas dopadną. To, co przeskoczyliśmy, ominęliśmy, to i tak nas dopadnie, słuchajcie, nie? Więc ja osobiście lubię zwrócić uwagę na to, ale z taką miłością, z takim zrozumieniem, empatią, nie? Ale też mi się zdarza czasami jakoś negatywnie myśleć, bo to też nie znaczy, że my nagle magicznie przestajemy negatywnie myśleć, w ogóle stajemy przed lustrem i w ogóle wszystko jest super, mega cudowne teraz, nie? To też jest taka iluzja pozytywnego myślenia, dlatego też pozytywne myślenie uważam też powinno być poprzez zrozumienie, a nie poprzez takie narzucanie tej takiej wizytówki, że wszystko musi być super, nie? Warto się skupiać na fajnych rzeczach, to na pewno. Ale też myślę, że.
1: Jeżeli mamy tylko pozytywne myślenie, to żyjemy, tak jak mówisz, Aga, w takiej iluzji. Bo nie da rady się tylko pozytywnie. Jeżeli my żyjemy tutaj na świecie, prawda? I są rzeczy dobre, są rzeczy złe, są rzeczy, które przytrafiają się codziennie. I jeżeli my będziemy patrzeć przez ten pryzmat pozytywnego myślenia i nie zwracać na te codzienne sytuacje, na te codzienne kryzysy uwagi, to one będą się piętrzyć, one nigdzie nie pójdą. My po prostu będziemy żyć w takiej iluzji, że o, wszystko jest cudownie, a potem wszystko może klapnąć. Nie? Więc bardzo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to oddzielić tak naprawdę, tak jak ty mówisz, Aga. I żyjemy teraz w tym świecie pozytywnego myślenia, i tak to jest bardzo ważne, żeby skupiać się tak naprawdę na tym, co chcemy, na tym, co pozytywne, ale nie ignorować.
2: Żeby może się nie obawiać tych takich negatywnych. Tak mi też przyszło do głowy takie porównanie pozytywne myślenie versus pozytywne nastawienie, nie? Jakby,
1: Pięknie.
2: że to pozytywne nastawienie też oczywiście ma w sobie myślenie, nasza postawa to też są również nasze myśli, to jest składowa też tego, ale jakby tam też jest te odczucia, które wybieramy, być może nawet wdzięczność czy miłość, którą sobie wybieramy, ale też ta wiara, ta taka niewidzialna część tej postawy, ta wiara, że co jeżeli jesteśmy wspierani, a co jeżeli jest coś lepszego, a co jeżeli jest druga strona tego. Na przykład, takie lubię te takie pytania sobie zadawać, nie? Także tutaj też tak mi przyszło do głowy. Żeby właśnie patrzeć na to z takiej większej właśnie tutaj perspektywy tego nastawienia, nie? Które też ma w sobie myśli, ale też ma takie odczucia i jak to jest takie powiedzenie, że możemy być na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolimy być szczęśliwymi też, nie? I to zawsze jest ten wybór. I w tej postawie mam ten wybór, a tylko w pozytywnym myśleniu być może odbieram sobie ten wybór i tworzę jakąś iluzję, nie?
1: Pięknie to powiedziałaś. Pięknie to powiedziałaś. Naprawdę, to jest kolosalne.

0: procesie i tak jak mówisz, no my nie jesteśmy, mimo że my mówimy tutaj o tym i dajemy tutaj wam przykłady narzędzia, my codziennie zmagamy się z życiem, tak? Życie jest życie i zawsze będzie życiem, prawda? Będą problemy, będą. Nastawienie jest tutaj kluczowe, ale jak ty uważasz, możemy wejść w ten proces budowania tej wewnętrznej siły zamiast bycia tym takim tą taką surową osobą dla siebie, tym takim wewnętrznym krytykiem, który cały czas nas tam gdzieś próbuje zepchnąć na dół.
1: Tak sobie pomyślałam, w ogóle kocham w ogóle koło życia. Najbardziej oldschoolowy, wiecie. I koło życia można na różne sposoby robić. Można sobie zrobić koło właśnie surowości na przykład, nie? I można sobie w tym kole, nie wiem, na przykład cztery takie wybrać sfery, gdzie ta surowość się pojawia. Na przykład najbardziej. Potem można ją od 1 do 10 wskazać na skali. I możecie zacząć sobie zadawać takie pytania różne. Ja jestem fanką tego, żeby sobie bawić się też tymi pytaniami, nie? I zastanowić się właśnie, jeżeli na przykład w skali 1 do 10 w sferze, nie wiem, relacji jestem do siebie bardzo surowa, tak? W jakich relacjach na przykład? To też jest ważne. Czy to jest relacja z partnerem, ze sobą, z rodziną? Tego, co można byłoby wdrożyć, jakiś malutki kroczek nawet w te relacje, żebym poczuła delikatność na przykład, tak? Różne jakby tutaj pytania można byłoby do tego skumulować. Pobawcie się tym też. Ale też można, nie trzeba robić, że jakieś tam koła. W ogóle też, słuchajcie, bardzo kocham malować, też rysować. I fajnie też, słuchajcie, narysować surowość. Nie? Narysować surowość. I kiedy ja sobie pomyślę, słuchajcie, o surowości, od razu w głowie mi przychodzą sztylety takie noże, takie sztylety, takie, albo jakieś takie czubki, takie góry lodowe, takie, wiecie, takie ostre, nie? Jakieś takie sztylety. I to tak troszeczkę jest takie, nie? Że takie troszeczkę człowiek sobie sam
0: Jeszcze
1: sztylety w plecy wybija, na przykład, tak? Załóżmy. Więc dlaczego siebie ranimy? Mamy może taki nawyk, a może jesteśmy tak zranieni, że inaczej nie potrafimy.
0: Ja tutaj bym znowu też wróciła do tego, do tej świadomości i zrozumienia, w jakich sytuacjach my to robimy. W jakich sytuacjach tak najbardziej czujemy się krytykowani przez samych siebie, tak? Czyli znowu ten taki proces, okej, dlaczego? Co ja wtedy czuję, co ja wtedy myślę, jak nawet moje ciało się czuje, tak? Jak moje ciało się czuje. I wtedy właśnie z tym zrozumieniem zapytać siebie, po pierwsze, akceptacja. Akceptacja jest bardzo ważna, czyli nawet jeżeli robimy tą samą pomyłkę przez milion razy, to jest okej. Okay. To nie jest z nami nic złego. Po prostu to jest nawyk, który powolutku trzeba zmieniać. Znaczy trzeba. Wybieramy, albo go zmieniamy, albo go nie zmieniamy. Ale ta akceptacja tego. Ale też pytanie siebie, dlaczego my coś robimy, czyli intencja. Intencja, dlaczego coś robimy. Tutaj już mówię bardziej o takich naszych celach, tak? Jeżeli chcemy coś zrobić, dlaczego my to robimy? Czy chcemy to zrobić, bo chcemy sobie coś udowodnić? Czy chcemy to zrobić, bo to będzie dla nas dobre? Czyli taki troszeczkę inny sposób patrzenia też na to, tak? Czyli na takie bardziej już, nie wiem, chcemy zrobić następny kurs, dlaczego? Bo chcę sobie udowodnić, że jestem wystarczająca, chcę sobie komuś udowodnić, czy dlatego, że to będzie dla mnie dobre? I samo nawet takie pytanie pokaże wam. Wasze ciało wam powie, czy to jest dobre dla was, czy to jest po prostu takie parcie, że ja chcę coś komuś udowodnić. Bardzo poczułam, żeby tutaj powiedzieć. Ja zawsze tutaj mówię o wadze. Ja zawsze tutaj, może dlatego, że studiowałam wychowanie fizyczne i gdzieś tam w głowie cały czas siedzi we mnie to wszystko. Dlaczego ja chcę ćwiczyć? dlatego że muszę schudnąć, muszę mieć mięśnie.

0: czy dlatego, że czuję się z tym dobrze.
1: Mhm.
0: Dlaczego zamiast ciastka zjem, nie wiem, brokuła? Bo wiem, że to jest dla mnie dobre i to posłuży mojemu ciału i mojemu umysłowi, czy dlatego, że ja muszę schudnąć? Czyli ta intencja pomiędzy tym, dlaczego ty coś robisz? Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. I ja odkąd zaczęłam sobie, i nie jestem w tym idealna, uwierzcie mi, nie jestem w tym idealna, wręcz bardzo dużo błędów popełniam, ale odkąd zaczęłam sobie zadawać takie pytania, dlaczego ja tak naprawdę dlaczego? Czy dlatego, żeby sobie coś udowodnić, czy dlatego, żeby komuś udowodnić, czy dlatego, że ja czuję, że to będzie dla mnie dobre? Bardzo, ale to bardzo pomaga mi z tym wewnętrznym krytykiem. Bo wtedy mam wybór, ok, albo w to idę, albo też zmienię percepcję, bo można też zmienić percepcję, prawda? To jest następny temat, ale wydaje mi się, że to jest, że to może być też bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej, zgadzam się tutaj. No, trzeba, słuchajcie, pomyśleć sobie, co ten wewnętrzny krytyk chce, że można go czasami przekupić, nie?
0: Pójdę na
1: Trzeba.
0: gym, a później zjem ciasteczko. Why not? Dlaczego nie?
1: Ale słuchajcie, no właśnie, też trzeba się czasami pośmiać z tego wszystkiego. Nie można też być tak bardzo na poważnie podchodzić do życia. Nie? Takie właśnie, dlatego mówię, pół żartem, pół serio, trochę tak jakby w krzywym zwierciadle to życie nasze trochę tak jest. No i
0: Ale to bardzo
1: przechodzimy
0: ważne.
1: te.
0: Chcę się tutaj chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważny punkt. Bo te tematy, które my tutaj tak naprawdę, o których my mówimy, one są takie poważne, prawda? Zmiana, akceptacja. Ale tak naprawdę to, co ty mówisz, jest bardzo ważne. Taki humor w tym wszystkim. Taka zabawa w tym wszystkim. Nie takie wszystko sztuczne, takie, że muszę, tylko taka radość. To jest bardzo ważne. Wydaje mi
1: Tak,
0: się, że w tym celu też
1: ale
0: rozwoju.
1: w ogóle coraz więcej też jest tego, powiem wam, podzielę się. Byłam na przedstawieniu wspaniałej Irlandki, która jest psychologiem, life coacherką, z wieloletnim doświadczeniem, i ona zaczęła robić przedstawienia, takie godzinne naprawdę przedstawienia. Cudowne, jest tam dosłownie troszeczkę takiej medytacji z oddechem, ale wszystko naprawdę takie delikatne, żadna wielka praca. Rozmawia o emocjach na podstawie porównywania tych emocji z różnego rodzaju zwierzętami, ma swoje jakieś tam maski, jakieś tam kapelusze, w ogóle, no naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Poprzez właśnie taką zabawę też, nie? Jak mówisz też o tym poczuciu humoru, też przecież jest joga śmiechu. Ja nie wiem w ogóle, czy kiedyś to było bardzo popularne. Długo o tym nie słyszałam, teraz gdzieś tam znowu usłyszałam, ale to też jest takie, naprawdę, słuchajcie, nawet, bo tutaj weszłam tak może, słuchajcie, grubo z tym kołem życia dla was i tym wszystkim, ale czasami może po prostu warto gdzieś naprawdę zrobić coś z radości, żeby się pośmiać, iść na jakiś sketch właśnie, ale mówię, coraz więcej ludzi, którzy robią stand-upy i takie komedie, coraz więcej naprawdę jest tego, gdzie można pójść nie tylko się po prostu pośmiać, ale też to takie rozwojowo-śmiechowe są te takie spotkania. Naprawdę rewelacja, słuchajcie, polecam wam bardzo, ale właśnie taka joga śmiechu też, nie? Jakby to nie musi być naprawdę właśnie takie, no. I tak namawiam do takiego, czytam to, co Ania powiedziała tutaj, taki po prostu journaling tak zwany, no, żeby sobie potem to, ale może od tego musicie zacząć, po prostu od znalezienia w sobie tej radości, tego śmiechu, tej takiej frywolności dziecięcej, nie? Żeby po prostu, żeby to nie było jakieś zadanie domowe znowu, że coś trzeba znowu robić, nie?
0: Chociaż powiem Ci, Aga, że jak ja zaczynam całą podróż rozwoju, ja musiałam sobie napisać, co sprawia mi przyjemność. Bo ja byłam tak sfokusowana na to, co ja muszę, że zapomniałam tak naprawdę, co sprawia mi przyjemność. Ale nie to, co sprawi, napiję się lampki wina i będzie super wszystko. Nie. Chodzi o to taką wewnętrzną radość. Więc możecie też sobie zrobić journaling, jeżeli jesteście w takim momencie, w jakim ja byłam, że co tak naprawdę sprawia, że ja czuję tą dziecięcą radość. Takie dziecięcą radość, że jak idę, to mi się chce podskakiwać. Co kiedyś sprawiało wam taką radość? I powolutku może, tak jak ty mówisz, Aga, wracać do tego. Po
1: Tak.
0: prostu skupić się na tym, co sprawia Wam przyjemność. Piękne
1: Tak, to po
0: zakończenie.
1: prostu dystans. Dystans, przyjemność, słuchajcie. Tak, nie brania siebie też trochę na poważnie, tak? Ale też nie śmiania się z siebie. No, to też nie jest ładne. Nawet nasz wewnętrzny krytyk tego nie lubi.
0: Tak, ale to właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że personal development, personalny rozwój, on był tak przedstawiany, jest tak bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo tak na poważnie wręcz. Ale tak, cieszę się, Aga, że o tym powiedziałaś, bo nie wszystko musi być takie super poważne. Nawet czasami, wczoraj jak
1: Nie
0: szłam,
1: powinno, dlatego
0: nie
1: mężczyznom jest
0: powinno.
1: troszeczkę łatwiej w większości, bo mężczyźni nie biorą wiele rzeczy na poważnie. I dlatego jest bardzo dużo awantur. Bo
0: Dlatego.
1: my wszystko na poważnie, a mężczyźni nie. Ale to jest właśnie w tym cała kwintesencja. My jesteśmy sobie potrzebni.
0: Jesteśmy po prostu inni. Jesteśmy po prostu inni, tak. Także dziękujemy Wam. Myślę, że na tym pięknym akcencie zakończymy naszą audycję. Myślę, że my możemy o tym mówić, mówić, mówić, mówić. Ale jedną rzeczą, którą jeżeli nic nie wyciągniecie z tej audycji, to chciałabym, żebyście wyciągnęli to, że życie nie musi być takie poważne, że warto jest śmiać się. I nawet jeżeli popełniamy ten sam błąd milion razy, to zamiast się krytykować, powiedzieć sobie: OK, jestem tego świadoma i to jest OK. To jest OK. Kiedyś
1: Tak.
0: przyjdzie czas, że to zmienię, ale to jest OK. I sama taka akceptacja, tak jakby pozwala oddychać. Tego Wam
1: Piękne.
0: życzę.
1: Lekkość, lekkość, delikatność, słuchajcie. No.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy
0: Wam bardzo.
1: bardzo. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej audycji, dotrwanie przede wszystkim do końca dla tych, którzy jeszcze nas słyszą teraz. I oczywiście do następnego.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź chcecie podzielić się z nami swoimi odczuciami tych audycji, zapraszamy do komentowania. Dziękujemy Wam bardzo, życzymy wspaniałego tygodnia i widzimy się tutaj za 2 tygodnie.
1: Pa!
0: Do zobaczenia.
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: prawdzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia.
1: Witam w kolejnej audycji rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Moim gościem dzisiaj jest Natalia Sobiecka. Witam cię serdecznie, Natalka.
2: Witam, Kasiu, dziękuję za zaproszenie.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy, to ja chciałam tutaj troszeczkę tak wytłumaczyć, bo niektóre osoby mnie pytają, jeżeli chodzi o tytuł rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie, a ja zapraszam osoby, które na przykład napisały coś albo osiągnęły jakieś tam mistrzostwa czy inne sukcesy. I jak to się ma do tego zdrowia, więc tutaj tłumaczę, że to jest bardzo związane ze zdrowiem, bo jeżeli ktoś ma jakieś pasje i w czym się realizuje, to znaczy się, że też jest zdrowy i fizycznie, i psychicznie, bo ma cel, do którego dąży. Także to jest bardzo związane z moją audycją, bo w mojej audycji o to chodzi, żeby pokazywać osoby, które nie zajmują się leczeniem, tylko profilaktyką i chcą żyć w zdrowiu. No i właśnie tutaj dzisiaj rozmowa z Natalią. No, głównym powodem, dla którego zaprosiłam Natalkę, to jest to, że niedawno, bo 28 marca, była premiera książki, której Natalka jest współautorką, Trójgłos, felietony. I z tego powodu chciałam Natalkę zaprosić i z nią porozmawiać, ale też chciałam, żebyście poznali w ogóle Natalię, bo jest to bardzo ciekawa osoba i ja nawet czytając felietony się dowiedziałam dużo więcej o niej niż wiedziałam to wcześniej. Ale chciałam zacząć od tego, żebyś nam powiedziała, Natalka, jak długo jesteś w Irlandii?
2: W czerwcu minie 7 lat.
1: 7 lat. No to można powiedzieć, że od 7 lat się znamy. Dlatego, że prowadziłaś taki blog Marchewka na szlaku i ja wtedy czytałam. I też był fanpage na Facebooku i czytałam i komentowałam i się wtedy poznałyśmy. Ale tak na żywo poznałyśmy się dopiero w zeszłym roku, dokładnie 7 grudnia. Gdybyś mogła powiedzieć nam, jaką rolę w twoim życiu właśnie odegrał ten blog Marchewka na szlaku?
2: Marchewka na szlaku, od razu powiem, wyjaśnię, był to blog podróżniczy. Tylko nie w takim sensie o dalekich podróżach, wylotach na pół roku do Azji, tylko o takich podróżach weekendowych po Polsce. Kiedy mieszkałam w Polsce, pisałam o podróżach po Polsce, po różnych zakątkach, ponieważ blog powstał w 2013 roku i takim flagowym projektem był Poltrip, gdzie założyłam sobie, że zwiedzę najgłówniejsze miasta Polski. A później, jak Kasiu wspomniałaś, poznałyśmy się przez bloga, kiedy ja już byłam w Irlandii, ponieważ ja jestem takim lokalnym turystą, więc kiedy mieszkałam w Polsce, zwiedzałam Polskę, a kiedy przeprowadziłam się do Irlandii, zaczęłam zwiedzać Irlandię i o tej Irlandii na tym właśnie blogu pisać. I nie tylko o podróżach, ale też o rzeczywistości irlandzkiej, która, no jak wszyscy tutaj wiemy, jak wszyscy emigranci wiedzą, no jest inna niż w Polsce, zaczynając nawet od tego, jak funkcjonują domy, o czym możecie również przeczytać w jednym z felietonów w mojej książce, jak to się wszystko pięknie składa i zazębia. Jaką rolę ten blog odegrał w moim życiu? Był swoistym pamiętnikiem, ale też miejscem budowania społeczności i poznawania nowych ludzi, bo rzeczywiście pierwszych takich irlandzkich tutaj znajomych, mówię o Polakach mieszkających w Irlandii, poznałam właśnie dzięki mojemu blogowi. Gdzieś dotarł do was, dotarł do tych zakamarków irlandzkiej Polonii i dzięki temu nawiązałam jakieś pierwsze znajomości na wyspie.
1: A powiedz mi, czy tutaj, kiedy przyjechałaś do Irlandii, to było pierwsze państwo, do którego przyjechałaś na emigrację, czy już wcześniej byłaś gdzieś na emigracji?
2: Nie, ja nie byłam nigdy na emigracji wcześniej. Ja w ogóle nie planowałam tej emigracji. Po prostu życie się tak ułożyło, że trafiłam do Irlandii i Irlandia jest pierwszym krajem, w którym mieszkam poza Polską.
1: A można tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten blog, to ty też dokumentowałaś to codzienne życie emigrantki?
2: Z perspektywy czasu zdecydowanie tak. W tamtym momencie, kiedy pisałam o rzeczywistości tutejszej, o tym, że tutaj nie ma policji, a jest garda, że nie wiem, że są dwa krany przy zlewach. Trudno mi nawet powiedzieć. Wiem, że coś o przejściach dla pieszych nawet pisałam tutaj w Irlandii. W tamtym momencie ja miałam z tego niesamowitą zabawę, a z dzisiejszej perspektywy czasami lubię wracać do tych wpisów i patrzę właśnie, że to było takie dokumentowanie tego wszystkiego, co było nowe i widzę, jak wiele uleciało z pamięci w toku takiego życia codziennego. Ja dzisiaj o tym nie pamiętam, a wracam do tamtych chwil i czasami sama jestem zaskoczona, jak potrafiłam się małymi rzeczami zachwycać i one wzbudzały we mnie ciekawość.
1: Czyli to było poznawanie nowego kraju. A jak to ma się do jakby wspomnień, koresponduje z tym, jakie są twoje wspomnienia, jeżeli chodzi o życie w Polsce? Czy to tylko wspomnienia, czy to było na zasadzie jakieś porównywania? Czy ty już jesteś bardziej teraz tutaj w Irlandii, a tylko są wspomnienia z Polską? Jak to wygląda obecnie?
2: Obecnie żyję polskimi wspomnieniami. To, co zachowało się w mojej pamięci z Polski, czasami kiedy jadę, kiedy wydaje mi się, że coś było takie piękne, wspaniałe, okazuje się, że to wygląda inaczej. I to zostaje właśnie w mojej pamięci. Wiesz, takie zderzenie. Po czasie zostają same dobre wspomnienia, wydaje mi się. A później się jednak okazuje, że ta rzeczywistość nie jest taka puchata i słodziutka, jakbyśmy chcieli, jak gdzieś tam zapamiętaliśmy ją.
1: A przeniosłaś coś z Polski tutaj? Co masz na co dzień? Z tego korzystasz? Albo no, to jest typowo polskie, ale tutaj się przyjęło na ten grunt irlandzki.
2: Ale pytasz o przedmioty, czy pytasz o, nie wiem, o jakąś formę zachowania, zwyczaju, rytuału?
1: O, no właśnie, no takie i to, i to.
2: Ciężko mi stwierdzić, ale to jest ciekawe teraz pytanie, dlatego że musiałabym się zastanowić.
1: A przechodzisz jednak przedmiotów. Przechodzisz jednak na światłach, jeżeli jest zielone?
2: Czy przechodzę na czerwonych. Przechodzę na czerwonym. Przechodzę na czerwonym świetle. To chyba bardziej bym powiedziała, czego ja nie przeniosłam. Chyba, o, dobry kierunek nadałaś. Powiedziałabym, że to takie spięcie, sztywność i trzymanie się takich sztywnych reguł zostawiłam je tak w Polsce, zanim wsiadłam do samolotu 7 lat temu. Tutaj jednak tak luźniej i wydaje mi się, że zrobiłam się tutaj odważniejsza, ale zastanawiam się też czasami, czy jest to związane z tym, że nie wiem, tak przysłowiowo, nie ma mamy i taty za rogiem i sąsiadki, która podkabluje, czy po prostu ta rzeczywistość emigracyjna sprawiła, że nie można było się bać, bo by człowiek nie przetrwał. Więc trzeba było troszeczkę porozpychać się łokciami i zawalczyć o swoje, żeby coś osiągnąć, do czegoś dojść, albo po prostu, żeby przetrwać przynajmniej ten pierwszy rok.
1: No ale też, wiesz, człowiek z latami nabywa doświadczenia, jest bardziej pewny siebie. Różne sytuacje, które się zdarzają w naszym życiu, też nas wzmacniają i to chyba też jest to, że z latami inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Natomiast ten strach, o którym mówisz, no to na pewno jest, bo jeżeli coś zmieniamy, idziemy w coś nowego, nieznanego, no to ten strach zawsze nam towarzyszy.
2: Ale strach nie musi być negatywny, bo właśnie chyba na tym przykładzie emigracji ten strach można zakwalifikować jako emocję pozytywną, bo ona motywuje do działania.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o życie tutaj w Irlandii, to obracasz się bardziej w środowisku Polaków, czy Irlandczyków, czy jeszcze jakichś innych nacji?
2: To powiem tak, że mam trochę to podzielone, ponieważ jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to jest to 95% towarzystwo polskie, ale zawodowo 95% Irlandczycy i inne nacje. Ja nie pracuję w polskiej firmie, pracuję w firmie z samymi Irlandczykami i takie też mamy kontakty. To znaczy, no wiadomo, no tutaj Irlandia jest wielokulturowa, więc nie mogę powiedzieć, że jestem zamknięta tylko na Irlandczyków. Generalnie no wszystkie nacje świata, ale to jest taki podział, że zawodowo nie Polska, z kolei prywatnie towarzysko Polska.
1: No właśnie, a jeżeli chodzi o tę zawodową stronę, no ja też jestem pod wrażeniem, bo ja ciebie znam właśnie jako autorkę bloga, jako osobę, która zajmuje się redakcją, korektą, składem, jako pisarkę. Natomiast okazuje się, przyznaję się bez bicia, nie przeczytałam jeszcze całej książki, bo no, po prostu nie byłam w stanie, ale jak zrobiłam sobie to na takiej zasadzie, że otworzyłam sobie losowo i oczywiście jak mogło być inaczej? Jak myślisz, na jakim dziale otworzyłam?
2: Nie mam pojęcia.
1: No, otworzyłam na dziale związane z edukacją. No i przeczytałam sobie właśnie wasze podejście do edukacji każdego z was, ale głównie tutaj chciałam się na tobie skupić, bo się dowiedziałam, że ty też jesteś nauczycielką z wykształcenia.
2: Jestem. To się zgadza.
1: I jeszcze wyczytałam w tych felietonach, że ty też robisz piękne zdjęcia i nawet wygrałaś kiedyś konkurs fotograficzny.
2: Też prawda. Zgadza
1: się. I tutaj się okazuje, że na co dzień zajmujesz się sprawami typowo technicznymi. Ja serio to nawet nie wiem, czym ty się zajmujesz tak do końca, ale jakbyś nam mogła też zdradzić tajemnicę, bo ty jesteś po prostu człowiek wielu talentów.
2: No nie zaprzeczę, bo to również jest prawda. I za to cenię Irlandię, życie tutaj, że mogę się realizować na tak wielu płaszczyznach, bo to, co powiedziałaś, tak, rzeczywiście mam wykształcenie pedagogiczne. Rzeczywiście około 5-6 lat temu wygrałam konkurs fotograficzny organizowany przez City and County Council Limerick, a zawodowo tutaj też mam dwie ścieżki, bo z jednej strony jestem redaktorem, korektorem i składaczem, czyli potocznie, jak czasami się śmieję, mówię, robię w książkach, jestem człowiekiem słowa pisanego, ale na pełen etat pracuję jako zawodowy kierowca i technik, operator automatów vendingowych, czyli tych maszynek, w których można kupić batoniki i napoje. I tam się zajmuję w zasadzie wszystkim, instalacją, naprawą, ustawianiem, przestawianiem, generalnie full service, od postawienia maszyny do jej zabrania, tak naprawdę wszystko, co jest pomiędzy.
1: No i powiedz mi, jak to się łączy z tym, że ty jesteś humanistką, że ty chodziłaś do liceum o profilu humanistycznym, a tutaj robisz stricte taką niehumanistyczną pracę, wykonujesz?
2: No tutaj wracamy, znaczy zahaczamy o taki temat, co to znaczy być humanistą. To jest świetny temat na trójgłos, gdybyśmy go kontynuowali. Tak mam, od razu mi się pojawiło. No bo zobacz, tak nie żebym się porównywała do mistrza, ale taki Leonardo da Vinci. To był człowiek wszechstronny. On nie był zamknięty tylko na pisanie wierszy albo malowanie obrazów. On był naukowcem, odkrywcą, artystą, człowiekiem renesansu. Więc ten humanizm dzisiejszy, bycie humanistą jest takie troszeczkę uproszczone, zamykające się właśnie do tych nauk humanistycznych, do literatury, do sztuki. A w moim pojęciu bycie humanistą znaczy bycie człowiekiem wszechstronnym. I taka właśnie jestem.
1: Super. Super, że możesz się tak realizować. Ale tutaj jeszcze chciałam, oprócz tego, tych różnych twoich zainteresowań i zajęć, to ja też zauważyłam, że dla ciebie bardzo ważną... A, jeszcze zapomniałeś o jednym twoim zawodzie, bo przecież ty, zanim przyjechałaś tutaj do Irlandii, to jeszcze byłaś w wojsku, prawda?
2: Zgadza się, byłam żołnierzem zawodowym na etacie kierowcy ciężarówki.
1: Ty masz jeszcze prawo jazdy na ciężarówki, tak?
2: Oraz na autobus.
1: O Boże, nieźle.
2: Ostatnio jechałam i tak wracałam z pracy i pomyślałam sobie, że w sumie do tego kompletu brakuje mi prawa jazdy na motocykl i zostałam na razie z tą myślą.
1: wszystko przed tobą. No ale właśnie, bo to zanim dążyłam do tego, żeby jeszcze powiedzieć, że ty jesteś też bardzo dobrą obserwatorką i uczestniczką życia społecznego tutaj na emigracji, co było ostatnio można było zobaczyć, kiedy był tutaj problem paliwowy i strajki i jak ty tutaj jako reporterka wzięłaś się za przekazywanie informacji i wiadomości z tym związane. Czym dla ciebie właśnie jest taka obserwacja tego, co się dzieje na co dzień?
2: Ta obserwacja jest elementem uczestnictwa w tej społeczności, rozumienia tego, wyciągania wniosków. A jako Polka mieszkająca w Irlandii i osoba, która ma styczność z dużą tutaj społecznością, wiem, że wielu naszych rodaków nie wie, co się dzieje, bo nie śledzą irlandzkich mediów. Duży odsetek naszej społeczności nie śledzi irlandzkich mediów, nie pracuje na przykład tak jak ja pracuję tylko z Irlandczykami. Ja jestem kierowcą, więc jestem w ruchu. Widzę, ja nie jestem zamknięta tylko do jednego biura czy do jednego magazynu, bo ja w zasadzie jeżdżę po całej prowincji Munster, więc widzę różne zjawiska, mam kontakt z różnymi ludźmi i dzięki temu mam dostęp do informacji. Do tego biegle władam językiem angielskim, więc znalezienie informacji w irlandzkich mediach i ich weryfikacja też nie stanowi dla mnie problemu. I w momencie, kiedy zaczęło się dziać to, co zaczęło się dziać właśnie 2 tygodnie temu w sprawie tego protestu paliwowego, no postanowiłam spróbować nowej formy literackiej, czyli reportażu, bo do tej pory pisałam felietony bądź relacje z podróży wcześniej na blogu i zdecydowałam, że a dlaczego nie, spróbuję przekazać informacje w taki sposób. Może kogoś to zainteresuje. Okazało się, że zainteresowanie było przeogromne, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ja w życiu celowo takich zasięgów na social mediach nie zrobiłabym organicznie, jak zrobiło, znaczy organicznie, one wyszły organicznie. Algorytmami tak się wstrzeliłam w to wszystko, że no, to był kosmos, ale to było, no to były wyczerpujące 5 dni, bo zaczęłam czwartek, piątek, sobota, niedziela, 4 dni, ale to była praca na pełen etat, na pilnowanie tego, co się pojawia, komentarzy. No, ale wydaje mi się, że było to potrzebne. Odzew ludzi, informacje, wiadomości pokazały, że to był kawał dobrej roboty.
1: A powiedz, jakie odczucie, jak ci się podobało to w ogóle, oprócz tego, że było to bardzo, no w gruncie rzeczy też męczące, no bo też wymagało dużo zaangażowania, to jak się czułaś jako reporterka?
2: Początek był trudny i tak naprawdę pierwszego ranka, kiedy wybuchła ta bomba zainteresowania moimi postami, miałam ochotę się wycofać, bo spotkałam się z bardzo dużym hejtem też. Z oskarżeniami o sianie dezinformacji, z wyzwiskami. Okazało się, że bardzo duża grupa osób nie czyta, nie wiedzą, gdzie wchodzą i co czytają, mimo że na zdjęciu był pokazany dystrybutor z walutą w euro, była informacja w języku angielskim. Byłam obrażana również, że to są fejkowe zdjęcia, że to jest generowane przez AI, że w Polsce nie ma takich dystrybutorów, ale ja nigdy nie pisałam, że w Polsce. Ja od początku pisałam, że to jest w Irlandii, że tak się dzieje. Ale to był tylko moment. To był taki moment, a później pomyślałam, ale przecież nie ja pierwsza i nie ostatnia. A ja wiem, co ja piszę, ja wiem, co ja widzę. Bo to nawet nie jest to, że ja siedziałam przy komputerze. Ja jeździłam. Ja jeździłam po Irlandii i podawałam informacje dokładnie z trasy między moim Limerick a innym miastem, co się działo na danej trasie. Ja to widziałam, ja uczestniczyłam, miałam problem z zatankowaniem, więc to mi takie dało podbudowanie, ale ja nie mam się czego bać, nie mam się czego wstydzić i ja absolutnie nie muszę nikomu niczego udowadniać. Jeżeli ktoś nie chce wierzyć, to nie musi, to nie jest moja rola, żeby kogoś przekonywać do moich racji.
1: No ale tak podsumowując, to podobała ci się taka praca?
2: Podobała się.
1: Ekstremnie.
2: Podobała się i myślę, że jest to początek czegoś nowego.
1: Super. Dobrze. A powiedz mi teraz właśnie chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat Trójgłosu. Skąd w ogóle taka idea? Skąd się wziął pomysł? na powstanie tej książki. Książka jest pięknie wydana, pięknie napisana. Na pewno jesteś z niej dumna. Skąd w ogóle taki pomysł?
2: Bardzo dziękuję za ciepłe słowa o naszej książce. Z tym trójgłosem to było tak, że to najpierw nie miała być książka. To najpierw nie miało być książką. Najpierw to miał być taki projekt internetowy i na ten pomysł wpadła Róża Wigeland, dyrektorka artystyczna portalu emigraniada.com, dla którego tworzę. I początkowo mieliśmy pisać we trójkę, czyli redaktor naczelny portalu Andrzej Smoleń, Róża Wigeland właśnie i ja, felietony na jeden wybrany temat. Każdy miał pisać swój felieton bez konsultacji. Po prostu rzucamy hasło Polska, właśnie polska edukacja albo właśnie ekologia. I pisaliśmy, później to publikowaliśmy. Założenie było takie, że nie konsultujemy się i nie czytamy swoich felietonów, dopóki nie opublikujemy swojego. Czyli dopóki ja nie skończyłam pisać swojego felietonu, nie czytałam felietonów pozostałych twórców. A pomysł na książkę pojawił się, myślę, że po roku. Tak stwierdziliśmy, że tego materiału jest tak dużo i jest on tak rozległy, tak wszechstronny i ciekawy w swojej formule, że postanowiliśmy spróbować. I jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. I właśnie 28 marca była premiera książki, już tych felietonów w formie drukowanej, na targach w Londynie, na których miałyśmy się, Kasiu, też okazję spotkać z tobą, tak, jako z panią redaktor Portretów Emigracji.
1: Piękny w ogóle, piękna premiera, świetny pomysł z tym panelem. Bardzo, bardzo to fajnie wszystko wyszło, bardzo mi się to podobało. Chyba też byliście zadowoleni, bo było widać po was, wasze szczęście. No i w ogóle sama książka pięknie się prezentuje i naprawdę bardzo fajnie się czyta. Przez to też, że są te... To jest niesamowite, że trzy osoby i piszą całkowicie inaczej. I tutaj i styl, jeżeli chodzi pisania i podejście do danych tematów jest całkowicie różne i to jest naprawdę bardzo ciekawe. I to też było fajne, że wy nie widzicie tych swoich tekstów nawzajem. Aczkolwiek pamiętam właśnie z tego jeszcze z Londynu, jak Róża opowiadała, że te teksty spływały do niej, no i ona z taką ekscytacją czekała na te teksty, żeby móc je przeczytać jako pierwsza, bo miała taką możliwość. To też super współpraca, zresztą bardzo fajnie było widać, że się no tak dogadujecie, uzupełniacie, także bardzo mi się to podobało. Zachęcamy bardzo. Prawda? Do przeczytania, do kupienia i do przeczytania.
2: Oczywiście.
1: To tutaj, jeżeli chodzi o ten trójgłos, a właśnie wspomniałaś też o portretach emigracji, gdzie jesteś korektorką i redaktorką, jakbyś mogła też powiedzieć kilka zdań na ten temat, jak wygląda współpraca, czym się zajmujesz dokładnie i... No i oprócz tego, że redaktorka i korektorka, to też jesteś autorką tekstów.
2: Tak, w Portretach Emigracji pracuję od pierwszego wydania. Mam ten przywilej i zaszczyt uczestniczyć w powstawaniu tego kwartalnika od samego początku, za co, Kasiu, też powinnam tobie podziękować. Chcę podziękować za to wyróżnienie, bo jest to przywilej. Brać udział w tak pięknej, w tak szeroko zakrojonej inicjatywie. W Portretach tak, oczywiście mam swój dział felietonów i tam właśnie publikuję swoje teksty, ale bym powiedziała, że to jest takie hobbystyczne. Te felietony to jest taka wisienka na torcie tej całej pracy redakcyjnej, którą właśnie wykonuję. Jestem odpowiedzialna za korektę i redakcję tekstów, czyli w zasadzie jestem na takiej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o kontakt z autorami, o tą najgłębszą taką pracę, bo pracujemy nad tekstami. Tych tekstów jest kilkadziesiąt w każdym wydaniu. Jeżeli nasi słuchacze mieli okazję widzieć, czytać kwartalniki, poprzednie wydania, to wiecie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to oczywiście też zachęcamy do zapoznania się. Jest to głęboka praca, jest to trudna praca, ale przynosząca niesamowitą satysfakcję, kiedy autor odsyła i mówi: zgadzam się. O to właśnie mi chodziło. Cieszę się, jak ten tekst wygląda po twojej pracy. A nie jest to takie oczywiste, bo różna jest wrażliwość autorów i są osoby, którym zależy na przejrzystości tekstu i na odbiorze przez czytelnika, ale są też autorzy, którym zależy na tym, żeby ten tekst był w 100% taki ich spójny i to, jak czytelnik to odbierze, jakby schodzi w ich pojmowaniu na trochę dalszy plan. Oni te teksty traktują jak swoje dzieci. Ja jako autorka rozumiem ich. Ja rozumiem każdą z tych stron, ponieważ to też zależy od redaktora. I tutaj ta praca nad tekstami jest też inna niż praca nad książką. Bo jeżeli masz książkę, to jest jeden duży tekst i pracujesz z autorem, czytasz ten tekst, czytasz tą książkę, zresztą nawet Kasia teraz mówisz na przykładzie naszego Trójgłosu. Widzisz, że w tej książce masz autora. Widzisz, jaki ten autor jest. Ale z takich tekstów krótszych, z artykułów, z felietonów jest trochę trudniej wyczuć autora. I ta współpraca, ona jest bardzo dynamiczna. Na krótkich tekstach to jest zupełnie inna praca i ten autor też, nie znając redaktora, może nie do końca ufać. I to jest normalne, tu potrzeba czasu i nawet teraz, kiedy pracujemy nad trzecim wydaniem, kończymy już w zasadzie, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, a jak nie, to się wytnie.
1: Oczywiście.
2: Jesteśmy już na finiszu trzeciego wydania i ja widzę, jeżeli mamy autorki czy autorów, którzy piszą regularnie, to ta współpraca już jest inna, bo już jest większe zaufanie i ja na przykład, ja wiem, na ile mogę sobie pozwolić, wiem, co trafia do danego autora, wiem, co działa, znam styl tego autora czy autorki i wysyłam, i to już jest, to nie jest tłumaczenie od A do Z, dlaczego, co, tylko wysyłam i mówię tam do pani X: słuchaj, zobacz to, to i to, zmieniłam to, to i to, i dostaję zwrotkę, ja ci ufam, jest okej. Ale na przykład jeżeli są nowe osoby, to rzeczywiście ta praca jest też dużo głębsza, jeżeli chodzi o wprowadzenie osób w to, bo no praca nad redakcją, nad korektą, jest to ingerencja w tekst. Choćby się nie chciało, zawsze będzie głębsza lub mniejsza i tutaj trzeba siebie wzajemnie wyczuć i tutaj muszę pamiętać zawsze o wrażliwości autora w zakresie jego tekstu, bo to jest jego dzieło, jego
1: wyrażenie. No ale właśnie, tutaj chciałam się spytać, bo tak jak właśnie zauważyłam, czytając te felietony, że każdy z was ma... No jest ten sam temat, ale każdy inaczej do tego podchodzi. Każdy ma inny styl pisania, co widać bardzo w tych felietonach. Jak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o tą twoją pracę? No bo ty też jako autorka tekstów też masz jakby swój styl. Czy ty go narzucasz tym osobom, które dają ci do korekty te swoje teksty, czy po prostu masz jakieś wytyczne, których się nauczyłaś i według tego po prostu podchodzisz do korekty tego tekstu?
2: Nie, absolutnie nie narzucam i nie wolno tego robić. Nie narzuca się stylu swojego, ponieważ właśnie rolą redaktora i korektora jest to, żeby wyczuć styl autora, z którym się pracuje. Oczywiście są wytyczne, są zasady gramatyczne, językowe, interpunkcyjne, gramatyczne, stylistyczne i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, ale pozostaje też styl autora. Duży wpływ też ma na to intencja autora, bo jeżeli ktoś chce napisać taki mięciutki, taki przytulny tekst, no to tam ten język też będzie zupełnie inny, ale jeżeli ktoś pisze z takim zacięciem, z takim pazurem i nagle ni z tego, ni z owego używa jakiegoś takiego słowa, które tam, ono jest poprawne, ja nie mogę powiedzieć, że ono jest niepoprawne, ale ono stylistycznie nie pasuje do całego tego wydźwięku, więc zaznaczam, bo wtedy nie skreślam, tylko na przykład zaznaczam i dodaję komentarz. Posłuchaj. Tekst ma taki i taki wydźwięk, rozumiem, że taka jest twoja intencja. Zmieniłabym to słowo na inne, które by utrzymało twoją konwencję. To w takim kształcie ta współpraca wygląda. ale nie narzucam, a przynajmniej staram się nie narzucać. Bo ale... każdy jest tylko człowiekiem, więc...
1: Dokładnie. No bardzo to profesjonalnie wszystko robisz oczywiście, ale bardzo mi się też podobają czasami twoje takie komentarze, które tam dajesz. Na przykład czegoś pierwszy raz o czymś się dowiedziałaś, usłyszałaś, przeczytałaś i tam, o ciekawe, zapamiętam sobie to. Czyli dla ciebie to też... są teksty takie edukacyjne, kształcące, nie?
2: Tak, ja nigdy nie traktuję tekstu jako, powiem to bardzo kolokwialnie, dla mnie tekst to nie jest mięso. To jest tekst, to jest czyjś wytwór, i ja podchodzę do tego tekstu z szacunkiem, bo to jest czyjaś praca. I staram się czytając, to nie da się przeczytać tekstu bez zrozumienia, wstawić dwa przecinki i tego puścić. Ten tekst trzeba zrozumieć i trzeba go poczuć. I rzeczywiście, jeżeli to jest akurat mój styl pracy, jeżeli coś mnie zainteresuje, jeżeli czegoś się właśnie dowiem, wydaje mi się, że to chyba o twój tekst o aromaterapii. Teraz wspominasz, gdzie mówię, a to ciekawe. Aha. Bo rzeczywiście dowiedziałam się czegoś nowego i nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że pracujemy online. To jest praca w pełni zdalna, bazująca tylko na e-mailach. No my tutaj z racji tego, że jesteś redaktorką naczelną, no to mamy trochę większy kontakt, ale z autorami ja tylko bazuję na e-mailach i ja sobie nie wyobrażam współpracy, która by była tylko sucha na zasadzie tu wstaw przecinek, tutaj to skreśl, a to zdanie to jest w ogóle bez sensu i najlepiej to wyrzuć. Nie, to, że jest korekta, to, że są poprawki, czy raczej zmiany. Ja się staram jak najmniej używać słowa poprawki, bardziej staram się wprowadzać zmiany do tekstu, ale jednocześnie no, taki komentarz, że coś jest ciekawe, albo a to ale mi się podoba, ale mi się to sformułowanie spodobało. Wydaje mi się, że to też trochę ociepla tą współpracę z autorem i troszeczkę przełamuje dystans.

0: w Radiu Cenzura. Bo początkowe dwa odcinki były nagrywane z Mają Izabelą Zachorską w jej magicznym kręgu. Później przeszliśmy w ramach jakby jej tego slotu antenowego, przeszliśmy na własne nagrania, byliśmy tylko we trójkę. A teraz to kontynuujemy we trójkę, czyli z autorzy Trójgłosu. Róża Wigeland, Andrzej Smoleń i ja. Ja jestem prowadzącą, ale też uczestniczką, bo my tu na emigracji to jednak lubimy łączyć różne role. I to widzę wśród wielu, wielu osób, wielu znajomych. Rozmowy zamiejscowe zrodziły się z Trójgłosu. I o ile w Trójgłosie opisujemy nasze spojrzenie, opisywaliśmy, bo Trójgłos jest projektem zakończonym, o ile w Trójgłosie opisywaliśmy w felietonach indywidualnie nasze spojrzenie, w rozmowach zamiejscowych my to konfrontujemy między sobą. Spotykamy się, dyskutujemy, dopytujemy, trochę prowokujemy. Zdarzyło nam się pokłócić na antenie również. To jest takie dużo bardziej burzliwe i mimo że w dalszym ciągu na poziomie, to troszeczkę chyba mniej wyważone, bardziej takie dynamiczne, bardziej ludzkie. Uchylamy trochę rąbka o sobie. Dajemy możliwość, aby nasi czytelnicy mogli nas troszeczkę bardziej poznać.
1: No ja tutaj troszeczkę prywaty też włączę do tego, bo rzeczywiście to, co powiedziałaś, te podcasty były nagrywane w Radio Cenzura. Ja w zeszłym roku kupiłam sobie kijki do chodzenia. No i ponieważ sama chodziłam, więc no ile można być sam na sam z własnymi myślami. Więc stwierdziłam, że zacznę słuchać audycji, których po prostu wcześniej nie miałam okazji odsłuchać w Radio Cenzura. I sobie wzięłam słuchawki, włączyłam Radio Cenzura i jakoś mi się tak otworzyło właśnie na tych rozmowach zamiejscowych i zaczęłam... Tak fajnie to prowadziliście, że zachęciliście mnie do przeczytania tych felietonów u was na blogu, na stronie. Więc stwierdziłam, że to świetnie, świetnie prowadzone, bo też o to chyba chodzi, że nie opowiadacie o tych felietonach od A do Z, nie. Tylko na zasadzie takiej, żeby po prostu zachęcić przez różne tam sytuacje, które opowiadacie, zachęcić do tego, żeby sięgnąć do tekstu i przeczytać. I taki był zamysł chyba tego i tak to zaskutkowało. Ale właśnie w jednej z tych audycji ty powiedziałaś o tym, że zajmujesz się redakcją, korektą i składem. I ja wtedy dostałam taką ofertę, żeby stworzyć zespół redakcyjny do gazety i sobie pomyślałam, o, no to przecież czas z Natalką porozmawiać, czy nie chciałaby podjąć się takiego zadania. I chciała. I współpracujemy już przy trzecim wydaniu, także ta współpraca się bardzo dobrze układa.
0: To jest wspaniałe, jak to jest taki system naczyń połączonych. Nigdy nie wiesz, do czego i dokąd cię ten projekt zaprowadzi, bo mówię, Trójgłos na początku to miał być tylko felietony, zobaczymy co będzie. Później była audycja w Radio Cenzura, później były podcasty, a teraz się okazuje, że z podcastu trafiłam do portretów emigracji. No niesamowite.
1: Wszystko się wspaniałe. Łączy. I jeszcze później się okazało, jak już się spotkałyśmy, że się znałyśmy online wcześniej, także...
0: Bo ja byłam marchewką, tak.
1: No. Ja pamiętałam ciebie jako marchewkę, a niestety nie wiedziałam, że to jest Natalia Marchewka. Powiedz mi, Natalia, czy pracujesz teraz nad jakimiś nowymi projektami?
0: Pracuję. Tak, na pewno rozwijamy Emigraniadę, ponieważ po premierze książki otworzyły się przed nami nowe możliwości, nowe współprace, więc na pewno wszystkie ręce na pokład w rozwijaniu portalu. Pozostaje oczywiście jako redakcja, korekta w portretach emigracji, a jeżeli chodzi o moje osobiste czy personalne przedsięwzięcia, indywidualne bardziej, wrócę tutaj do tej sytuacji paliwowej i tych reportaży z drogi i mogę powiedzieć, że pracuję nad czymś. Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale na pewno będzie dużo rzeczywistości irlandzkiej, dużo emigracji, i dużo słowa pisanego.
1: Aha, jednak pisane.

0: Tak, nie ten. Nie mówione, tylko pisane jednak.
1: Pisane ma lepsze zasięgi.
0: Tak. No dobrze, w takim bądź razie ja ci życzę w każdej dziedzinie, której sobie tylko wymyślisz, żeby ci wszystko się jak najlepiej układało. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić książkę, której jesteś współautorką, no to oczywiście odsyłamy do ciebie, na twoje social media. A gdzie jeszcze można cię znaleźć? Bo masz też stronę swoją korektorską, tak? Redakcyjną.
1: Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany redakcją, korektą bądź składem, nie tylko książek, mogą to być inne publikacje, mogą to być nawet ulotki reklamowe. Chcielibyście, aby było to w pełni profesjonalnie przeprowadzone, rzucone, wiecie, fachowym okiem. Zapraszam serdecznie. Strona internetowa www.sobiecka.com oraz oczywiście Facebook pod moim imieniem i nazwiskiem. Myślę, że bez problemu znajdziecie.
0: No i oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał poczytać fajne różne artykuły, felietony i inne formy literackie, to zapraszacie do emigraniandy.com, tak?
1: Dokładnie tak. Tam jest cała nasza twórczość, tam narodził się Trójgłos i rodzą się kolejne projekty. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, Natalia, i do kolejnego usłyszenia.
1: Dziękuję, Kasiu, za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
2: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia.

Właśnie na antenie Radia Cenzura chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Po krótkiej, zaskakującej przerwie, czasem w życiu spotkanie ze sprawami ostatecznymi się zdarza, no i wypada audycja, ale jesteśmy z powrotem. Ja jestem książę Edward, jest środowy wieczór. Pora na odrobinę relaksu, na przystanek, na taki mini weekend po środku tygodnia. Po środku pracowitego tygodnia. W audycji muzycznej, na żywo, nagrywanej z udziałem żywej publiczności, prawdopodobnie. I format audycji jest taki, że żeby to sobie muzyczne DNA jakoś przesekwencjonować, ja i gość audycji zazwyczaj jestem w towarzystwie, tak raźniej. Przygotowujemy po 3 utwory, jeden z czasów, jeden z tak, pod tak zwanym hasłem muzyka przodków, drugi z czasów młodzieńczych wyborów i na koniec coś relatywnie świeżego z teraźniejszości. Ale czasami z twistem to wszystko się odbywa. I tak sobie w ten środowy wieczór właśnie rozkminiamy w przenośnym laboratorium przy ognisku muzycznym. I gość etatowy Don Roberto. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Telemost rozpięty. Dobry wieczór tobie i słuchaczkowi jeszcze raz też. Czemu nie?
1: Czemu nie? Lepiej, czemu nie? Tym więcej. Im więcej, tym lepiej.
0: No i jak tak? Jak zwykle przed audycją suspense do ostatniej chwili niemalże. Nie wiemy, co to będzie, co poleci, co komu przyszło do głowy. Roberto nadal nie wie, ja już ustawione mam wszystko na playliście, także i dla niego trochę może niespodzianek dziś, ale on jako

0: słuchać. Też pamiętam go w przedziale właśnie bardziej muzyki przodków, ale oddaję ci głos, Don Roberto.
1: Tak, zaczniemy to... Tu miałem dylemat, ale jak już poszedł mail, to zacząłem tak grzebać, z którego roku to... Bo ja ten kawałek kojarzę z moją mamą. Wiem, że lubiła ten kawałek, on jest taki kobiecy. I...
0: Tak, mamy lubiły ten kawałek.
1: Tak, i on jest tam, wiadomo... O czym, kto nie wie, to się dowie w przyszłości, albo z filmów. Tak czy siak, zaśpiewa nam Sam Brown. To jest taka pani, która w sumie, kawałek jest z 88 roku, więc to już nie jest taki kawałek przodków, nie? No bo to już jakby jednocześnie się Metallica tworzyła.
0: Miałeś nagrane na kasecie.
1: Możliwe, że z jakiejś, że kojarzę to z nagrywania z radia na Grudinga, na taśmę, tak, na kasetę. I dlatego to jest taki...
0: No ja, wiesz co, no taki kontrowersyjnie może, ale ja bym też go zaklasyfikował do muzyki przodków. Też kojarzę go z ekranu telewizora. No nie tylko z ekranu i z głośnikiem, bo telewizor też miał głośniki. Pamiętam teledysk. Raz, dwa, kanał lewy, kanał prawy, miły słuchaczku. Zaczniemy za chwilkę audycję na żywo. To tylko taka rozbiegówka i testy, czy wszystko działa. Za momencik jesteśmy tutaj z garścią nowych próbek do muzycznego DNA. Do usłyszenia.

0: muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Tu książę Edward. Jest środowy wieczór. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji na żywo w Radiu Cenzura. Audycja nazywa się Muzyczne DNA. I jest to taki koncept, że jest to muzyczna audycja, rozrywkowa, dla relaksu. Jak to w środowy wieczór. Przystanek na mini weekend pośrodku tygodnia. I nie jestem sam w tej audycji, jest zawsze gość i razem z gościem przygotowujemy po 3 utwory na głowę. Jeden z czasów przodków, tak zwany jeden z czasów młodzieńczych wyborów, aż po coś relatywnie współczesnego. I w ten sposób przy muzycznym ognisku, w świetle jego właściwie, pod mikroskopem, sekwencjonujemy sobie właśnie te próbki. I dziś jest ze mną etatowy kolaborant. Nie bójmy się użyć tego słowa. Don Roberto, halo, halo.
1: Halo, halo. Nie bójmy się, ale nie lubimy. Nie lubimy.
0: Współpracownik, jeśli wolisz. Współpracownik służb specjalnych. To już lepiej, tak? To
1: już brzmi. Już jest mucz buta.
0: Okej.
1: Więcej mydła. Mhm. Masło.
0: Roberto podrzucił listę swoich przebojów tuż przed audycją, żeby suspensu stało się zadość. Nie wie, co u mnie w ogóle i tak sobie właśnie w takiej atmosferze zaskoczenia, suspensu i nieufności w dzisiejszej audycji sobie rozpoczniemy. O! Don Roberto, jako pierwszeństwo, jako gość masz zwykle pierwszeństwo w rozpoczęciu. O! Co nam dziś przyniosłeś?
1: No dobrze. Ja przede wszystkim się przywitam tak porządnie. Dobry wieczór tobie i słuchaczkowi.
0: Dobry wieczór. No bardzo ładnie. Etykieta widzę.
1: Ja dzisiaj tutaj pojechałem klasyką. No zacznę od pierwszego czarnoskórego wykonawcy, który zaistniał gdzieś w mojej świadomości. I myślę, że to był taki właśnie akceptowany też w Polsce już jeszcze w latach 70. myślę.
0: W jakim muzyk, sensie
1: który
0: akceptowany.
1: Przedarł się mimo. W takim, że cenzura go nie.
0: Aha, okay.
1: Jakby nie hamowała i jakby ta muzyka, te piosenki, ta trąbka funkcjonowała. On też chyba był przecież, odwiedził w Polskę. Więc tak mi się wydaje, nie jestem pewien, nie chcę tutaj...
0: Sprawdzimy to, zweryfikujemy te dane.
1: Wydaje mi się, że na jakimś Jazz Jamboree był. Natomiast Wikipedia nic o tym nie mówi. Musiałaby podawać listę miliona koncertów, co jest...
0: Może odwrotnie, widzisz. Mogłeś zapytać AI. No, nie rozumiem w ogóle. Skąd takie rozterki w dzisiejszych czasach, Roberto?
1: O, AI. To zależy, wiesz, czy ufamy. No, ja myślę, że jeśli ktoś chce pogrzebać, to sobie będzie grzebał. Chodzi generalnie o Louisa Armstronga.
0: O, i człowieka pierwszego na Księżycu,
1: wielki,
0: tak?
1: Tak, nie.
0: Słynnego kolarza.
1: Urodzony w 1901 roku, czyli już ponad 125 lat temu. I zmarły w 71 roku amerykański trębacz i wokalista jazzowy. No jest to dostał się do Rock and Roll Hall of Fame. No i co? No, grał, śpiewał.
0: Grał, śpiewał.
1: Można no, powiedzieć.
0: W skrócie, całe życie tańczył, śpiewał, recytował.
1: No nie, no to jest tak duża postać, że w ustach mi już zaschło od jakby czytania. Powiem tylko tyle, że jeśli dla miłośników jazzu, na pewno nie jest to obca postać.
0: No absolutnie. No.
1: A dla niemiłośników jazzu jest to z kolei postać, która na swój sposób otworzyła, uchyliła drzwi do tego jazzu wielu osobom i poprzez tego Louisa Armstronga i poprzez ten jego cudowny świat. Jakby poszli gdzieś dalej w tą muzykę, w muzykę też czarną, czyli w bluesa, w jazz.
0: Widzę, że takie zdradzasz tutaj takie tęsknoty jazzowe, Roberto. Tak jak nie możesz sobie posłuchać w domu, tak.
1: No, to widzę, tak, że byłem tutaj na festiwalu i nie byłem na festiwalu, nawet na paradzie nie byłem.
0: No właśnie, byliśmy nieopodal jazz festiwalu w Bali The Hope, w sąsiedniej wiosce. No ale pogoda jakoś tak nie sprzyjała i poza tym prognozy tłumów w tym roku. Jest to taki mała miejscowość, która no niewiele ludzi może pomieścić, a podczas mojej tutaj bytności w ciągu ostatnich kilku lat widziałem, jak ten festiwal rozrasta się z roku na rok i no, ten rok był chyba jakiś przełomowy. Zostało otwarte jakieś pole namiotowe dla ludzi przyjezdnych, ale nie wiem, nie miałem okazji w ogóle sprawdzić, bo nie pchałem się nawet. Przejechanie przez Bali The Hope graniczy z cudem w tym czasie, ale tak, to taki jazz festival z fajną paradą, właśnie z koncertami w różnych miejscach, w różnych lokalnych pubach, jak i też troszkę większych miejscach. Jak taka lokalna, to nie jest remiza, jak oni tutaj mają w Irlandii takie, jak się ten hall nazywa. Jest w zasadzie w każdej osadzie ludzkiej tutaj w Irlandii jest taki budynek, w którym lokalna społeczność może się zebrać z powodu różnych okazji.
1: No jest takie center.
0: Może mi się przypomni. No, takie polsko-angielskie jakieś przerwy w tłumaczeniu. Ale nie o tym, nie o społecznościach lokalnych, tylko o Louisie Armstrongu, słynnym kolarzu. Afera dopingowa zakończyła jego karierę, dlatego musiał chwycić za trąbkę. I w mojej świadomości też chyba istnieje jakby dzięki tej piosence, która za chwilę poleci, ale no, ma też swoje miejsce takie troszeczkę szersze, ale z kolei nie solo, a w duecie z Ella Fitzgerald. Jest taka płyta, która po prostu będzie w mojej kolekcji również w postaci winylowej, bo taka bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna, pełna fajnych piosenek na duet Louis Armstrong i Ella Fitzgerald. Ale tutaj solo Roberto przyniósł dzisiaj pana Armstronga solo w piosence.
1: W piosence What a Wonderful World. Cóż za cudowny świat.
0: To tak wiosennie czuję, coś tutaj powiało. Powiało wiosennym optymizmem. To lecimy. What a Wonderful World. Louis Armstrong w radiu Cenzura.

0: Louis Armstrong. What a wonderful world. Jakiś to cudowny świat, jak tak wszystko zakwitnie na wiosnę. Nie?
1: Tak.
0: Pamiętasz, który...
1: Zgadzam się. To ten kawałek, nie dość, że przypomniał mi, tak jak powiedziałem, to był pierwszy ten obcy, pierwszy ktoś z innego świata.
0: A nie Michael Jackson?
1: Jeszcze to jest jeszcze, wiesz, u babci na czarno-białym telewizorze takim, który miał większą obudowę niż ekran. To taki, wiesz, wydaje mi się, że też najpierw słyszałem właśnie w polskim radiu, w pierwszym programie, bo tam też były, wiesz, trzy kwadranse jazzu, czy coś takiego.
0: Wow, nasiągałeś jazzem od małego, tak?
1: No wiesz, to radio, pamiętam, że u dziadków jakby, no było, wiesz, obecne. Telewizja też oczywiście, ale mało pamiętam telewizji. Może dlatego, że też już wygeniali mnie wtedy spać, bo szły filmy dla, wiesz, dla dorosłych i...
0: Kino nocne. No ja natomiast do swojej kolekcji dodam płytę Ella i Louis, po prostu Ella and Louis z 56 roku, 1956, żeby nie było. Mieli taką właśnie fajną płytę w duecie, później jakieś były chyba, było odgrzewanie, było Ella and Louis Again w 57, ale ta pierwsza wersja, ta pierwsza oryginalna płyta, zestaw bardzo, bardzo fajnych kawałków. To natomiast ten numer, no nie wiadomo, ale na pewno wcześniej chyba, Wonderful World, wiecznie uśmiechnięty Louis Armstrong, pozazdrościć.
1: No nie, niezły vibe.
0: Dokładnie. No też widzisz, też tak jakoś wiosennie uderzyłem dzisiaj, żeby nie było, synchroniczne, pływanie synchroniczne mamy dzisiaj w audycji. Przynajmniej w tym przedziale, w przedziale muzyki przodków, bo tu się jeszcze, miły słuchaczku, znajdujemy. Roberto wygrzebał Louisa, natomiast ja pojadę tak nieco cyklem pewnym, konsekwentnym, cyklem, który zaczął się być może w poprzednim odcinku z piosenką napisaną przez... zaśpiewaną przez Zauchę Andrzeja, natomiast napisaną przez Wojciecha Młynarskiego, i Wojciech Młynarski właśnie postanowiłem, że poleci dzisiaj z szerokiego dorobku. Trudno wybrać tak hop-siup coś, co reprezentowałoby albo... No nie wiem, no naciągnąłem troszeczkę temat, bo myślę, że inna piosenka mi się bardziej kojarzy z dzieciństwem i z Wojciechem Młynarskim, natomiast no, chciałem być taki właśnie wiosenny też troszeczkę. Chciałem pana Młynarskiego, taki apel, krótki chyba też, niedługi. Dzisiaj takie mamy piosenki, widzę, bardzo krótkie na liście, Roberto. Więc przygotuj się na dużo gadania. Może będziemy musieli sięgnąć po jakiś bonus track nawet. Kto wie?
1: Ja muszę sobie zaparzyć w takim razie małą czarną.
0: Zaparz sobie małą czarną.
1: Wracam po przerwie w razie czego.
0: No dobrze.
1: Szybko postaram się to zrobić.
0: No dobrze, to pędź, bo no, wiesz, piosenka na razie. Ja jeszcze chwilę pogadam, żeby dać ci troszeczkę czasu na zrobienie tej małej czarnej. A dla ciebie, miły słuchaczku, mam piosenkę, taki właśnie wiosenny apel pana Wojciecha Młynarskiego, zaśpiewany osobiście przez niego, jego własny tekst, bo on tak miał, tak pisał swoje piosenki po prostu. A że artystą był płodnym, to pisał te piosenki nie tylko sobie, jak jako się rzekło wcześniej, i Andrzej Zaucha dostał piosenkę od Wojciecha Młynarskiego i wielu innych artystów również. nie będę się silił na ich wymienianie. Posłuchajmy piosenki, wiosenny apel. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. W Radiu Cenzura.
2: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

0: Wojciech Młynarski. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, niedrobne. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Taka właśnie wiosenna. Wiosenna troszeczkę piosenka, ale dlaczego też ona? Ponieważ cytat z niej zapadł w mojej pamięci na zawsze i w różnych, wypływa w takich różnych ciekawych sytuacjach. Cytat z cyklu A teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Pamiętam jak dziś, byłem mikroskopijnym młokosem, kiedy ten tekst wrył mi się w pamięć. Prawie, że wylądował na liście utwór o w czasach w góralskich lasach. Byłby nieco dłuższy, no ale wiosna i ten i to solo muzyczne, więc padło na tą piosenkę. I to jest zestaw na, że tak powiem, przedział muzyki przodków w dzisiejszej audycji. Zrobię mały sprawdzian. Echo Robert, jeszcze go nie ma. Także, co by tutaj, o czym by tutaj pogadać, miły słuchaczku? O jazz festiwalu troszeczkę wspomnieliśmy. Nie wspomnieliśmy, że Roberto miał właśnie, no tak trochę nie wprost wspomnieliśmy, że Roberto miał okazję, ja miałem okazję spotkać się z nim twarzą w twarz podczas ostatniego majowego weekendu. Właśnie taka majówka, stąd te wiosenne piosenki, myślę. Była okazja, żeby uruchomić grilla tradycyjnego, była okazja, żeby zasiąść przy ognisku, ale jeden tylko taki wieczór był miły, resztę niestety pogoda troszeczkę popsuła, ale za to ten jeden wieczór był naprawdę magiczny, w którymś momencie wyszedł księżyc nawet, było bardzo cicho, nic się nie ruszało, nawet listek się nie poruszył. Także prawie, że było słychać ten księżyc, ale odbijał się bardziej w tafli oceanu, którą też właśnie ze stanowiska, przy którym siedzieliśmy sobie przy ognisku, było wszystko to pięknie widać, ale to jest radio i szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: Pięknie,
0: prawda? No widzisz, musiałem coś tutaj, musiałem wypełnić tą pustkę. Kawa.
1: Jaką pustkę?
0: Kawa zaparzona, Roberto.
1: Tak, kawa zaparzona.
0: Doskonale. Słyszałeś chociaż troszeczkę piosenkę, czy tak słuchałeś czajnika bardziej?
1: Czajnika musiałem słuchać, ja zresztą cały czas mam problem, żeby cię słyszeć w słuchawkach. Na zewnątrz, na zewnętrznym świecie film teraz leci, więc nie mam.
0: Rozumiem.
1: Tak, żeby sobie puszczać.
0: Cisza, jak w bibliotece. No dobrze. Leciał,
1: tutaj...
0: no żeby nie było, żebyś nie był niedoinformowany, widzisz, Wojciech Młynarski, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, to tak, widzisz, bardzo.
1: O!
0: Tam właśnie. Ja mówiłem słuchaczkowi,
1: no,
0: że spośród tych różnych piosenek wybrałem to, bo tam wiesz, bardzo dobry, no, to będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. I tak właśnie przeżywałem troszeczkę podczas tego solo. Bardzo fajne aranżacje, to jest w ogóle, to są tak kosmiczne czasy. Te dziewczyny, który to jest rok, żeby nie skłamać, 1968, żeby nie było. Druga płyta chyba.
1: No dobrze.
0: Roku Wojciecha.
1: To piękny kawałek, tak.
0: Piękny, no.
1: Ale to, czekaj, to już poleciał twój drugi kawałek?
0: Nie, pierwszy.
1: Pierwszy.
0: No, z czasów muzyki przodków, Roberto. Wszystko okej, wszystko okej.
1: Okej, bo ja tutaj...
0: Zgubiłeś się w czasoprzestrzeni.
1: Zgubiłem się.
0: Wyskoczyłeś, widzisz,
1: w czasoprzestrzeni, ale już się odnajdujemy w 1994 roku.
0: Okej. Okay.
1: Pamiętam, byłem w kinie ze swoją ówczesną miłością, w kinie byłem na filmie Urodzeni mordercy. To był 1994 rok.
0: Bardzo romantyczny film.
1: Bardzo romantyczny film, bardzo pojechana wizualnie i muzycznie. I o ile jakby film może nie przeminął gdzieś z mojej świadomości, ale na pewno nie jest tak wyrazisty jak muzyka z tego filmu, cały soundtrack. Ja dzisiaj wybrałem L7, dlatego że może oni są mniej popularni, chociaż są popularni. Ale soundtrack się zaczyna pięknie i no jest to no jest to warte posłuchania, odnalezienia, wygrzebania, jeśli ktoś tego nie zna.
0: To jeden z takich soundtracków klasyki tak zwane. To były też czasy do lata 90, czyli no, ta nasza młodość, jak to się rzekło, ale w tych czasach kilka takich kultowych ścieżek dźwiękowych.
1: Ja powiem tylko tak, że na ścieżce filmu otwiera w ogóle Leonard Cohen z kawałkiem Waiting for the Miracle. I też jest piękny ten kawałek i pięknie wchodzi z tym filmem i bez tego filmu. Później jest L7, Shitlist i tego posłuchamy dzisiaj wieczorem.
0: Dla kontrastu.
1: Dla kontrastu. Później Dan Zanes, później Patti Smith, później Cowboy Junkies, później Bob Dylan, Dune Eddy, Nine Inch Nails, Route 666, Totally Hot, Patsy Cline, Peter Gabriel and Nusrat Fateh Ali Khan, James Addiction.
0: Mówić w językach, Robert.
1: To jest po prostu AOS, Russell Means, Dr. Dre, Juliet Lewis. To jest po prostu ścieżka dźwiękowa pełna rozwala system. Ja nie pamiętam, ja pamiętam, że nie całą ścieżkę lubiłem, jakby z czasem po latach odkryłem te późniejsze utwory, których może nie tyle polubiłem, co odkryłem utwory, których wcześniej nie lubiłem. O.
0: No proszę. Bywa tak, czasem tak jest. Że powiedzmy podczas pierwszych odsłuchań płyty zwykle układa się jakaś hierarchia utworów, są te, które wpadają w ucho od razu i takie czasem się zdarza taki, że a potem
1: i tak, i tutaj jeszcze jakby no proponuję sobie wyszukać całą ścieżkę, może zobaczyć film, to już zależy, bo to jest film o ludzi, dla ludzi, którzy
0: o mocnych mają nerwach.
1: O mocne nerwy, tak.
0: Kino nocne.
1: Może już teraz to inaczej wygląda, ja nie jestem... No, byłem poruszony i jestem poruszony.
0: Był to film, który poruszył nie tylko ciebie, Roberto, pamiętam z tamtych czasów, że... No... odbyła się dyskusja, publiczna dyskusja na ten temat. Czy jest to właśnie, czy gloryfikacja przemocy mająca miejsce w tym filmie powinna być właśnie wyrazem artystycznym. Rozumie pan. Można by Kałużyńskiego zaprosić, żeby nam to wyjaśnił.
1: Tak, ja jeszcze tylko się... Muszę, wiesz, tutaj wrócić na tory swoje, bo muszę powiedzieć to, co muszę powiedzieć.
0: No, dokładnie.
1: Posłuchamy zespołu L7, czyli w sumie żeńskiej formacji w całości. Cztery panie. trzecia pani na perkusji teraz jest, a wcześniej nie było jej.
0: Działają
1: ale
0: do dziś?
1: Tak, siak. Wiesz co, ponoć tak, ponoć grają, ale nie widzę tutaj. Myślę, że gdzieś tam przez to, że była jakaś tam rotacja, ktoś tam na 2000 roku się kończą tutaj jakieś, chociaż 2014 obecnie, czyli jest jakaś taka pani Jennifer Finch i Demetra Plakas. Mm-hmm. Jakby sekcja,
0: niosą flagę.
1: Sekcja basowo-wokalna, perkusyjna gdzieś tam funkcjonuje dalej, może z nazwą tylko, a no ale tak czy siak, zespół utworzony w 85 roku, w 94 roku film otworzył Hall of Fame dla tego zespołu, myślę, bardziej na świecie niż tylko w Stanach.
0: No jak pamiętam ten zespół z tamtych czasów.
1: Ale najbardziej, taki... najbardziej spektakl, jednym z najbardziej, no to się co, w 91 grali razem z Pearl Jam, Red Hotami, Nirvaną i Rage Against the Machine. Więc no kobitki sobie troszkę pomuzykowały ze śmietanką.
0: No taki kalifornijski żeński rock and roll po prostu, tak? A może nawet punk rock bardziej, bym powiedział.
1: No tak, to jest taki bardziej punkowy zespół. No ale mają tam więcej kawałków. Moi znajomi z tamtych czasów, pamiętam, że ktoś tam był zafascynowany. My posłuchamy kawałka pod tytułem Shitlist. No i no, łatwo się domyślić, co on znaczy, natomiast posłuchajcie.
0: Zespół L7 w Radiu Cenzura.
1: L7.

0: Tak się kończy słowo daje. L7, shit list. Myślę, że każdy z nas ma taką listę gdzieś w pamięci. A może na piśmie nawet. Z przytupem, taki utwór z przytupem. Mam nadzieję, że mocny jak kawa Don Roberto. Halo, halo. Zatopił się, zatonął w kawie. Zatonął w kubku kawy nasz Don Roberto. No tak, dzisiaj w tym laboratorium tak pustawo. No ale cóż, znowu sam będę robił. Co zrobić? Sam będę robił. Okej, tak wygląda na to, że troszeczkę i w tym przedziale się zsynchronizowaliśmy z Don Roberto, bo też krótki utwór będzie ode mnie. I też będzie trochę taki ze sfuzowanymi gitarami, jak to się mówi. A artysta w zasadzie, no nie wiem, artysta chyba jednej płyty. Artysta, który bardziej poszedł w stronę sztuk wizualnych, został reżyserem teledysków, a nawet ich uczestniczył chyba w jakichś filmowych produkcjach. Liam Lynch, bo o nim mowa, to amerykański artysta, no już nie młodzianin, wtedy w tej piosence, w tym teledysku był młodzianinem, myślę. Ale taka ciekawa historia, no bo pojechał na studia do Anglii, na studia do szkoły, która została założona przez niejakiego sera Paula McCartneya. Liverpool Institute for Performing Arts, w skrócie LIPA. Takie studia, lipne studia troszeczkę. Ale studiował tam Liam Lynch. Słyszałeś o takim człowieku, Don Roberto? Liam Lynch?
1: Jak?
0: Liam Lynch.
1: Nie.
0: Chyba nie, no pewnie nie. Może jak usłyszysz piosenkę, to przypomnieć się, a może nie, kto wie, ale ten kawałek no po prostu króciutki też, tak jak wiosenna i letnia noc. Tak mówiłem słuchaczkowi, wiesz, zsynchronizowaliśmy się tutaj też, bo niedługi, a też dość żwawy utwór, i myślę, że posłuchamy sobie, a potem jeszcze parę słów na jego temat. To będzie Liam Lynch i United States of Whatever w Radiu Cenzura.
2: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall, and this girl comes up, and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Krótko i na temat. United States of Whatever. Liam Lynch. Piosenka napisana podobno wśród nocnej ciszy. Zerwał się właśnie z takim wersem w głowie. United States of Whatever. I w parę minut nagrał właśnie. Szybki utwór, który wylądował w Księdze Rekordów Guinnessa nawet, właśnie z powodu tego, że był taki krótki, najkrótszy utwór, jaki trafił na brytyjskie listy przebojów. Coś ten deseń. No wyprodukował takie teledyski dla takich gwiazd jak Foo Fighters, albo Tenacious D, albo Queens of the Stone Age, albo Royal Blood. To wszystko rzeczy, które mogłyby tutaj polecieć spokojnie. I co jeszcze ciekawego na temat Liama Lyncha? Aha, że bas w tym utworze. To ciekawa rzecz jest. To się widzisz, dowiedziałem dzisiaj przypadkiem, dokonując tak zwanego researchu. Czy zgadłbyś, skąd pochodzi linia basowa w tym utworze? O ile miałeś okazję go słyszeć w ogóle, Don Roberto.
1: Wiesz co, słyszałem, ale nie całość generalnie.
0: To jest linia basowa z LA Woman, Doorsów. Tylko troszkę taka właśnie sfuzowana, jak to się mówi. Troszkę przybrudzona przesterem, takimi pokrętłami, którymi gitarzyści kręcą ciągle w poszukiwaniu swojego brzmienia. Tak. To krótko Liam Lynch. Ta piosenka wylądowała na albumie Fake Songs w roku 2003. On był autorem jakiegoś chyba, jeden z gwiazdorów, może nie gwiazdorów, ale ludzi, którzy pojawiali się na MTV, miał tam swój zasłynął tak, w takim show kukiełkowym, to może mało powiedziane, Sifi and Ollie, po prostu skarpetkowe postacie podczas tych właśnie studiowania w szkole pana McCartneya, właśnie zaczął tworzyć ten serial komediowy, czy też taki, no nie wiem, sketch show w zasadzie z kukiełkami. Prawdę mówiąc nie widziałem, musiałem to sprawdzić. Ale to gdzieś wylądowało w MTV, no i tam też później zobaczyłem teledysk do United States of Whatever. Tak, dobrze jest mieć taki stan właśnie w głowie czasem. I ten, tak właśnie szybciutko przelecieliśmy, widzisz, przez przedział młodzieńczych wyborów, Don Roberto. I hop, siup, i oto jesteśmy w teraźniejszości, na tej linii czasu. Dziś wieczorem, środowy wieczór, w Radiu Cenzura, my w audycji. I co tobie tak jakoś tkwi muzycznie w głowie? Tu i teraz.
1: No to jest dosłownie wzięte tu i teraz, więc
0: choć nazwa zespołu sugerowałaby troszeczkę coś innego
1: jak 100 lat temu, nie?
0: No, co najmniej
1: usłyszałem dzisiaj też takie w moim radiu, którego słucham. Usłyszałem takie zdanie do jednego z prowadzących, że po co tutaj sięgać, takie stare jakieś nudy tutaj pokazywać, stary, nudny zespół. I pan się ewidentnie, znana dosyć postać radiowa, ewidentnie się wkurzył i powiedział, że proszę do mnie nie pisać, jeśli według pani jest to nudny zespół. Proszę mi pokazać drugi taki zespół, który tyle lat potrafi nie być nudny i umieszczać co jakiś czas swoje po prostu nowości na szczytach list. I mowa tutaj o Rolling Stonesach, którzy zapowiedzieli wydanie płyty, a...
0: Co ty mówisz? Jeszcze
1: wczoraj tak.
0: Wow.
1: A wczoraj puścili dwa kawałki w eter w świat.
0: Z tej przyszłej płyty, tak?
1: Z tej nowej płyty, tak. Aha. I jeden z tych kawałków sobie tutaj zaprezentujemy i ja po prostu już się podzielę ze słuchaczkiem takim czymś, co miało swoją premierę ponad dobę temu.
0: O, wow.
1: No.
0: Gorące bułeczki. Gorące bułeczki.
1: Bardzo, bardzo świeże. I co? No, powiem tak, że miałem okazję przesłuchać. Ja tutaj nie chcę jakby tego oceniać, bo to jest, o gustach się nie decyduje. Znaczy się nie ocenia się gustów. Natomiast bardzo mi się podoba brzmienie, stare brzmienie w tym kawałku. Takie, myślę, że to są tacy ludzie, którzy mogą powiedzieć, a okej, zróbmy to po staremu i okej, i oni to robią, bo wiedzą, jak pamiętają, jak się robiło po staremu.
0: Myślisz, że pamiętają?
1: Czasów, kiedy... Myślę, że tak. Myślę, że tego się nie zapomina, że to jest tak, jak wiesz, jak pamiętasz swoje jakieś tam młodzieńcze rzeczy, w których byłeś na swój sposób dobry, no to wiadomo, że nie osiągniesz może tych samych brzmień, ale czy się tych samych rzeczy, tej samej jakości, ale no oni, można powiedzieć, jakby to powiem ze swojej perspektywy, że oni nie zmienili, nagle nie wiem, nie będąc muzykami, nagle nie zaczęli być ślusarzami, później tam trochę muzykować, później nie wyjechał ktoś z nich do Niemiec na truskawki na rok. Wiesz, o co mi chodzi. Oni po prostu nie wychodzili z tego świata, z tego bąbelka muzycznego i z możliwości rozwoju grania, nawet zmuszeni pewnie przez życie i wystawne dosyć i drogie, nie?
0: No tak, no Rolling Stones kiedy zaczęli swoją działalność? Kiedy jest jakaś ich pierwsza płyta?
1: Wiesz co, pierwszą płytę jakby założony zespół jest oficjalnie 12 lipca 62 roku.
0: Wow.
1: No więc 38 i 26, 64 lata.
0: No. No już nie ma z nami perkusisty, tak? Charlie opuścił nas.
1: Tak, nie ma. Opuścił nas Charlie. Tutaj jest 5 razy więcej do poczytania na samej Wikipedii
0: no tak,
1: niż o Louisie Armstrongu, o samych, no nie ma też zmarłego Jana Stewarta, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne grał od maja 62 do 63, możliwe, że zmarł dosyć szybko. No i Charlie Watts i Brian Jones, gitara, harmonika ustna, sitar, instrumenty klawiszowe, saksofon, cytra, obój, klarnet, flet, harfa, instrumenty perkusyjne, wokal wspomagający i teremin, nie wiem co to jest, jest to instrument
0: teremin to
1: z
0: jest...
1: grupy elektrofonów.
0: Kojarzysz ten taki, co robi takie...
1: Tak.
0: To jest
1: tak,
0: taka
1: wiem,
0: antena, już, ręką...
1: Widzę.
0: Ręką.
1: Aha, widzę właśnie to.
0: Ręką się przesuwa i tam częstotliwości jakieś, panie, kosmiczny instrument.
1: Więc no myślę, że posłuchamy sobie dziadków, którzy, można powiedzieć, chodzą na szychtę 64 lata. To jest
0: nomen,
1: coś niebywałego.
0: Pierwsza płyta w 64 roku. 64 lata, widzisz, popatrz.
1: No, ale wiesz, zespół 62, tam wiesz, no i Brian Jones, gitarzysta, już nieżyjący, gitarzysta bluesowy, jakby szukał ludzi do roboty, nie? No jest co czytać. Myślę, że nie wiem, czy jakby Dla fanów powiem tylko, albo nie fanów powiem tylko, że jeśli ktoś jest polskojęzyczny i chciałby sobie poczytać, to jest wspaniała biografia autoryzowana przez Rolling Stonesów pana Daniela Wyszogrodzkiego. Więc tytuł, nie powiem jaki jest tytuł. Natomiast sam Daniel Wyszogrodzki został nagrodzony jakoś tam przez Rolling Stonesów samych sobie, że wyróżniony, tak, jest w takim ich, można powiedzieć, prywatnej dalej chyba zażyłości i nie ma otwarte drzwi do nich, bo on to pokazał ten zespół, no, myślę, że dużo głębiej niż komukolwiek i kiedykolwiek się udało. I za to jest cenionym dziennikarzem muzycznym i autorem książek, bo on jeszcze chyba o Bobie Dylanie też zrobił książkę. Ale tutaj zbaczamy trochę z kursu, chociaż pozostajemy dalej w głębokim rock'n'rollu. I tutaj będzie troszkę tak też czarno. Tak, mam takie wrażenie.
0: Czyli tak, ślady bluesa w
1: bluesie. Biali, a czarni.
0: No tak, no zespół, który w początkach swojej kariery chyba tam spędził sporo czasu na różnych procesach sądowych o plagiat różnych znanych bluesowych standardów.
1: Nie a tylko, możliwe, że tak.
0: No nie tylko tutaj oni, się, to no... jest tak, to początki właśnie... Początki tak zwanego rock'n'rolla mocno właśnie osadzone są w bluesie, często właśnie nawet do takiego stopnia, że żywcem zerżnięte. O. Ale to współczesna produkcja, mówisz, tak? Z najnowszej płyty, która się ukazała,
1: no,
0: ukaże
1: z płyty,
0: się...
1: która ma się ukazać. Aha. Z płyty, która ma się ukazać, nie wiem, czy w czerwcu, czy w maju. Czy maj mamy teraz. Jakoś tak... Niebawem ma się ukazać. To są,
0: podoba mi się okładka.
1: To są dwa kawałki.
0: Podoba mi się okładka.
1: Nie wiem, czy to jest okładka całości, czy to jest okładka tylko do tego jednego.
0: No nie, no widzę.
1: Kawałka.
0: No ciekawe też. No, płyta ma się ukazać 10 czerwca tego roku. A na okładce jest taki fajny rysunkowy kolaż, karykatura jakby. Głowa zrobiona z różnych kawałków członków zespołu, czyli nie wiem, usta Jaggera.
1: Tak, kolaż.
0: Kolaż.
1: Kolaż.
0: No dobrze, sam ciekaw jestem. Sam ciekaw aż jestem, widzisz, takie świeżynki, no. I co mogę powiedzieć? Znów się zsynchronizowaliśmy, Roberto, jednak widzisz. Fizyczna obecność weekend jakoś tutaj zestroiła to wszystko. Ale posłuchajmy sobie Rolling Stones, tak? Rough and Twisted.
1: Tak.
0: Najnowszy hicior. Wcale nie takiego najnowszego zespołu. Rolling Stones w Radiu Cenzura.

0: The Rolling Stones, Rough and Twisted. Grałem jak starzy dobrzy Rolling Stonesi, Don Roberto.
1: Ja nie?
0: No tak, no kurde. Całkiem, w sensie, no wiesz, no nie brzmi to świeżo, brzmi to po prostu jak dobry blues, jak faktycznie, jak wiesz, klasyk bluesa od razu. No ciekawe, płyta już się ukazała, czy ma się ukazać? Jak to tam wygląda? Sprawdzamy.
1: Płyta, tak jak już się pytałeś, no, bo się pytałeś
0: no
1: już.
0: Tak, no ale właśnie patrzyłem przed chwilą, kiedy ma się ukazać i już sobie wyłączyłem, widzisz. Jakoś niedługo ma się ukazać.
1: Niedługo ma się ukazać, tak.
0: Płyta Rolling Stonesów zatytułowana... Jak ona jest zatytułowana?
1: Nie wiem, jak będzie zatytułowana.
0: Foreign Tongues, czyli coś w tym stylu. Foreign Tongues, czyli obce języki. Ze słynnym językiem na okładce. Obce języki. Tak. Całkiem świeżo, Rolling Stones. Mogliby wylądować w przedziale muzyki przodków, a wylądowali, proszę, na samym szczycie listy.
1: Nie no, jestem w ciężkim szoku, że to tak świeżo brzmi, bo nie da się ukryć, że brzmi to naprawdę świeżo. I
0: jak świeża wiosenna zieleń. No,
1: no jednocześnie jakby
0: gdzieś na polach bawełny.
1: Wystarczająco staro, nie? Jednocześnie wystarczająco staro, tak. To jest coś, co jest urzekające w warsztacie takich dziadków. To jest chyba też to, że no to pewnie miałeś się już okazję przekonać w taki czy inny sposób, jak wiesz, jak taki stary zawodowiec wsiada do instrumentu, wiesz, i pokazuje taką swoją prawdziwą moc,

0: No, ja byłem uczarowany tak na Ninu Yangu na przykład, kiedy siadał do piana, to takie pianoli, czy to były organy, coś takiego. No, po prostu był, na ekranie było zbliżenie jego rąk, jego dłoni na tym pianinie. On po prostu, można powiedzieć, że głaskał te klawisze, delikatnie tylko naciskając na wybrane dźwięki i roztaczała się magia wokół, nie? To jest widziałem też taki filmik, ktoś nakręcił siebie samego, jak gra na gitarze, chyba takiej klasycznej, na pudle. Nie wiem, czy mnie słychać?
1: Słychać się oczywiście cały czas, Roberto.
0: Jesteś tutaj wybitnym słuchaczem, chyba może no, jedynym nawet dzisiaj.
1: Nie, no nie bądźmy aż tak.
0: I ta osoba nagrywała siebie w różnych latach nauki gry na tej klasycznej gitarze, jakiś klasyczny utwór na gitarę wykonując przykładowo 10 lat temu czy 12 lat temu. Zarejestrowane to na kamerze. No i poprawnie zagrane i tak dalej. Po 5 latach ten sam kawałek, ta sama osoba wykonuje zupełnie mimo wszystko inaczej. Jakby każda ta nuta zaczyna brzmieć.
1: A
0: po tych 12 latach, to jest coś niebywałego, jak wielka różnica jest pomiędzy tym przeskokiem w tych trzech fazach do tego wykonania w końcu po tych 12 latach, które jest już zupełnie wirtuozerskie, można tak powiedzieć, czy autorskie, że ktoś na tyle by zna ten kawałek, tyle go ma wyćwiczonego, tyle set czy tysięcy razy odtworzonego, wykonanego, że właściwie no potrafi wydobyć rzeczy, których jako ta młoda osoba, ale już nauczona gry, nie była w stanie znaleźć. No i tutaj wiesz, się no, tu jest właśnie wielkie tak szapowa do trochę, naszych dziadków z Rolling Stonesów.
1: No tak, ale to trochę przypomina taki proces, nie wiem, jazda samochodem po raz kolejny, widzisz, jest tutaj świetnym przykładem na pewne zjawisko, gdzie wiesz, na początku jesteś tak skoncentrowany na technice jazdy, że wiesz, jakby nie mów do mnie, nie rozmawiaj ze mną, bo jadę samochodem teraz, a później wiesz, zobacz, wszyscy jadą normalnie, oglądając filmiki na telefonie i nie ma wypadków. No. Może nie ma ich aż tyle, co można by się spodziewać w takich okolicznościach, ale no tak to mniej więcej wygląda też chyba właśnie z muzyką, że w momencie, kiedy opanuje się warsztat, zaczyna się ekspresja i szczególnie właśnie w przypadku, kiedy jeden jakiś utwór wykonujesz na tyle często, że już znasz go na pamięć, możesz sobie pozwolić na różne wariacje, na właśnie, nie wiem, na przekazanie nim zupełnie czegoś innego, twojego na przykład nastroju dziś, że masz United States of Whatever albo akurat nie. Okej, okay, no to taki, no wiesz, za tym 64 lata w zespole, to tu mówię o Rolling Stonesach znowu, to też mogą faktycznie sięgnąć po różne brzmienia ze swojej historii, można powiedzieć. Ale ciekawy jest ten trend. Tak mi się przypomniała płyta, ukazała się jakaś też chyba nowa płyta Foo Fighters, na której taki ogłaszają powrót do bardziej oryginalnego, ostrego brzmienia. Nie słyszałem tej płyty, nie mam jakoś, chociaż lubiłem kiedyś bardzo Foo Fighters, mam nawet chyba zestaw paru CD-ków z ich dorobku, ale jakoś tak ostatnio już mniej. coś tam gra w radio, ale nie mam nawet chęci tak sięgnąć po tą płytę, żeby sprawdzić. Nie wiem jak to tak się odbywa u mnie z tymi artystami, że czasem, nie wiem, Pearl Jam jest też takim przykładem, słuchani do zdarcia. Nie, i to też nie w czasach, kiedy w zasadzie byli świeżym zespołem, tylko już tutaj w Irlandii, pamiętam, miałem jakiś taki mocną jazdę na Pearl Jam. Całą dyskografię praktycznie też mam, no może nie całą, bo właśnie kilka płyt tam jednak nie wchodziło też, a dziś sięgam z rzadka po Pearl Jam na przykład, ale zespół,
0: no,
1: który...
0: No tak bywa.
1: Zespół, który poleci za chwilkę, to też właśnie widzisz, też świeżynka. Płyta ukazała się dopiero co, bo na początku maja. I zespół, trudno powiedzieć, że zespół, to taki dwóch lata po scenie i jeden DJ. DJ w masce, DJ w kominiarce w zasadzie, czyli wiadomo o kogo chodzi. Zespół Nikap. Już od jakiegoś czasu tak orbitowali tutaj wokół audycji ze swoimi przebojami, no ale w końcu się trafiło, bo tak coś ostatnio zauważyłem, że właśnie taki trochę robak w uchu z tego utworu się zrobił, szczególnie z refrenu, bardzo prosty do przeliterowania wyraz, jednocześnie tytuł utworu Finian. Nie wiem, czy wiesz, co to Finian, Don Robert.
0: Nie.
1: Ja też nie wiedziałem, widzisz, ale oglądając jakieś różne chociażby seriale na temat rodziny Guinnessów, przykładowo, wyobraź sobie, tam stamtąd dowiedziałem się o istnieniu niejakich Fenian. Byli to po prostu tacy rewolucjoniści irlandzcy, którzy próbowali, wiesz, pierwsi tacy oryginalni, którzy próbowali obalić rządy brytyjskie w Irlandii. No i sam zespół Nikap też w zasadzie taki rewolucyjny nastrój ze sobą niesie wciąż nadal, ponieważ no, nie brakuje chyba kontrowersji dookoła ich działalności. Od czego by tu zacząć w zasadzie? No, zespół, którym się mówi irlandzki, ale tak naprawdę z Belfastu, czyli z północnej Irlandii. Niemniej irlandzki na tyle, że większość, w zasadzie chyba całość ich twórczości śpiewana jest w języku Gaelic, czyli w języku irlandzkim, oczywiście z jakimiś wstawkami po angielsku tu i tam, ale śpiewają w tak zwanym języku ojczystym, co myślę, no, musi być niezłą zadrą w brytyjskim, że tak powiem, w brytyjskiej części Irlandii, a co za tym idzie, w samej Brytanii. No i mieli w swym dorobku takie numery, że ktoś tam... zespół, zacznę może od historii, że zespół powstał w 2017 roku, czyli zupełnie niedawno. I w związku z tym, że był to właśnie młody zespół, gdzieś dochrapali się, czy próbowali się dochrapać jakiś dotacji z brytyjskiego Ministerstwa Kultury, który to wniosek został niejako odrzucony, a odwołali się na podstawie właśnie jakiejś dyskryminacji i tak dalej, w związku z czym niejako rząd brytyjski oficjalnie dokłada się do zespołu, którego twórczość opiewa niejako rewolucyjne i unionistyczne, można powiedzieć, nastroje w Irlandii Północnej.
0: No tak.
1: Znane kontrowersje związane z rzekomym popieraniem terrorystów z Palestyny. Odbyły się chyba jakieś dwa, jeśli nie trzy, procesy sądowe w tej chwili z jednym z uczestników Mouchara. To on jest tym głównym podejrzanym, rzekomo gdzieś na jednym z koncertów wyciągnął flagę Hezbollah czy coś w tym stylu i no i chwalił jej dokonania. Ale no, póki co chodzi jako wolny człowiek po świecie. I tak właśnie troszeczkę szydzą sobie chyba z brytyjskiego rządu, będąc jednocześnie gwiazdami w Wielkiej Brytanii również, bo grani są przez radio BBC między innymi. Goście na wielu festiwalach w Wielkiej Brytanii również i no, wielkie gwiazdy festiwalowe. W tym roku chyba też w Irlandii na festiwalu All Together Now, z tego co słyszałem, jeśli się nie mylę. Anyway, płyta w dorobku trzecia. Płyta właśnie zatytułowana Finian. F-I-N-A-I-N. Tak się literuje. Właśnie nie wiem, czy Sinn Féin na przykład to też nie jest jakiś, nie ma jakiegoś związku z tymi Fenianami. Anyway, temat do zbadania. A muzyka taka właśnie, myślę, że mocne echa jakieś, mocne echa słynnych brytyjskich rave'ów, o których kapitan wspomina czasem w naszej audycji. Pozdrawiamy kapitana. A poleci sobie teraz zespół Knee Cap w najnowszym singlu, z najnowszej płyty o tytule Finian. I tak też się nazywa kawałek. Knee Cap w Radiu Cenzura.

0: Kneecap i Finian w Radiu Cezura w audycji muzyczne DNA. To taka świeżynka. Świeżynka prosto od księcia. I tym samym ostatni utwór w dzisiejszej audycji. Dodam jeszcze tylko może ciekawostkę na temat samej nazwy zespołu. Kneecap. Skąd taka nazwa? Co oznacza słowo kneecap? Odwołuje się tutaj to do takiej praktyki praktykowanej przez członków IRY, czyli Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Jest to taki zabieg, który polega na po prostu strzale w kolano. Tak rozprawiano się z przeciwnikami politycznymi, tak rozprawiano się z różnymi drobnymi przestępcami. Po prostu strzałem w kolano. Dzięki temu w Belfaście istnieje jeden z najlepszych w Europie, jeśli nie na świecie, oddziałów chirurgicznych specjalizujących się w rekonstrukcji kolana. To takie, to takie ciekawostki właśnie. No. Tak. Wielu właśnie widzisz, nieraz można w Dublinie jeszcze spotkać w takich różnych podejrzanych dzielnicach właśnie wydzieranych w różne republikańskie tatuaże starszych panów, którzy tak raczej o lasce albo z wyraźnym kulejącą jedną nóżką co najmniej. Tak, takie właśnie, takie ciekawe praktyki. Taka sprawiedliwość wymierzana przez lokalnych gangsterów. Tak, a zespół Kneecap, no, ogromne poparcie. Wielkie gwiazdy w Irlandii. I nie tylko. Zobaczymy.
1: O tak, tu się zgadza.
0: Wielkie gwiazdy. Słyszałem o nich właśnie parę lat temu. Pierwszą informacją przyklejoną jakby do nazwy Kneecap było to, że właśnie rapują po irlandzku. W związku z czym, no nie wiem, no troszkę tak jakby trudno nam zgadnąć, o czym tam oni śpiewają, ale możemy się domyśleć. Śpiewają o kłopotach, o narkotykach, jak zwykle. Jak to w rapie.
1: Jak to w rapie.
0: No. No zobacz, nie było tak najgorzej. Nie musieliśmy się uciekać do bonus tracku w dzisiejszej audycji. Pora pomału zawijać ją w sreberko i ukłonić się miłemu słuchaczkowi, pozdrowić pana prezesa, pozdrowić cały zespół w zasadzie Radia Cenzura, bo to dobry zespół. Zespół, dzięki któremu radio działa cały czas i dzięki któremu możemy sobie właśnie pozwolić w środowe wieczory na takie harce przy ognisku muzycznym. O! Możesz dodać coś od siebie, Roberta.
1: Bardzo, bardzo ładna tutaj przemowa. No ja też chciałem pozdrowić tylko, wiadomo, prezesa. I co jeszcze mogę dodać od siebie?
0: No ukoń się ładnie.
1: No kłaniam się ładnie, najładniej jak tylko potrafię. Ładnie już nie umiem.
0: No faktycznie, no bardzo ładnie. Bardzo ładnie się kłaniasz. Ja również się dołączam do tego ukłonu.
1: No może...
0: w takiej...
1: Może nie najładniej.
0: Nie, no ładnie.
1: Tak uniżenie się kłaniam.
0: Z głowami do góry nogami... Podziękuję miłemu słuchaczkowi za gościnne uszko, za wysłuchanie nas dziś i za wszystkie przyszłe wysłuchania prawdopodobnie, bo będziemy się starali znów tu być w przyszłą środę. To wszystko od ciebie, Don Roberto?
1: Proszę?
0: To wszystko od ciebie?
1: Tak, ja życzę spokojnej nocy i spokojnego oczekiwania kiedykolwiek, cokolwiek, jakkolwiek, czykolwiek.
0: Pięknie. Dzięki Roberto za dzisiejszą listę, za pomoc w laboratorium.
1: Ja też dziękuję.
0: Bo to ciężka robota, wie pan. Ciężko tak samemu.
1: Dziękuję za zaproś.
0: No, jak zwykle, proszę bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Miły słuchaczku, kolorowych snów.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Sam na siebie kładę linę, kiedy liczę na ten los. Powoli zawracam.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.